0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Przetrzymywano ich w klatkach u Kołomyjskiego. To technicy potwierdzili bezdyskusyjnie. Przyporządkowano konkretne klatki do zamordowanych osób, a według Huberta zabójca wiedział, że tak się stanie. Chciał, by je znaleźli. Dlaczego ktoś zawiesza ludzi w linowych klatkach? Jako pierwsza nasuwa się zemsta. Ale Hubert czuł, że sprawca chce, by śledczy tak właśnie myśleli. Napracował się, by skrępować ofiary. Zadał sobie trud urozmaicenia wiązań. Z daleka wyglądali jak element krajobrazu. Ludzie wędrujący między domkami fińskimi nie zwrócili uwagi na zwłoki, myśląc, że to kolejny performans Instytutu Teatralnego albo Centrum Sztuki Współczesnej. W tym miejscu swego czasu odbywało się ich przecież tak wiele. Zwykle mściciel, jak nazywano już zabójcę w mediach, pozostawia ciała w upokarzającej pozycji. To dodatkowa kara. W tym przypadku można było doszukać się jedynie piękna. Jezus, Golgota, zmartwychwstanie. Ta symbolika nasuwała się sama. Hubert oddalił się i przyjrzał konfiguracji drzew. Wyjął telefon, wyświetlił zdjęcie, które Vera zrobiła zaraz po przyjeździe na miejsce zdarzenia. Ciała były podświetlone na kolorowo. Martwi ludzie przypominali dziwaczne ptaki. Hubert odwrócił się, by przyjrzeć się jeszcze raz parze artystów narzekających na podmienione lampy i coś go tknęło. A jeśli sprawca przywiózł ich wcześniej, razem ze sprzętem oświetleniowym, niezwracającą uwagi ciężarówką, którą postawił spokojnie na parkingu? Znów chodził tam i z powrotem i zastanawiał się, ile siły i czasu było potrzeba, by jeden człowiek zdołał wynieść kolejną ofiarę pod drzewo, przywiązać ją i wrócić po następną. Gunn zapewniał, że samo krępowanie zajęłoby mu 16 minut, pod warunkiem, że nie trzeba obezwładniać ofiar. Czyżby nie walczyły o życie? Patolog wstępnie stwierdził, że 7 spośród zamordowanych było wychudzonych, ale nie zagłodzonych. Byli bici i torturowani. Mogli być w apatii, z pewnością zalęknieni. Nie ma jednak takiej siły, by człowiek nie walczył o życie. To instynkt.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka ma stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

son dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, i słowa, melodia i rytm.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Wszystko fajnie, wszystko grzecznie, ale dało się wyczuć, że kobieta uważana jest przez kierownictwo za gorszego funkcjonariusza. Wydział liczył ponad 100 osób, dziewczyn chodzących w obserwacji była zaledwie 7. I niemal każda z nas miała poczucie, że podchodzi się do nas ostrożnie, jak gdyby trzeba było nas bardziej pilnować, bo możemy coś popsuć. Kobieta o wyrobienie sobie pozycji musiała walczyć i udawało się to tylko, jeśli była naprawdę dobra. Mnie mówiono, że jeżdżę jak baba, a z czasem na dobre rozgościłam się za kierownicą i moje wyniki mówiły same za siebie. A Ewa? Kierownik sekcji. Nie byle kto.
2: Ewa. Całe życie musiałam udowadniać, że nie jestem wielbłądem, że coś potrafię. W latach 80. zostałam chyba pierwszą w Polsce kobietą, która objęła w obserwacji stanowisko kierownika sekcji. Nigdy nie przyszło mi do głowy upominać się o nie, ale widocznie naczelnik widział, że jestem dobra. Miałam oczywiście zagwozdkę, jak przekonać do siebie ludzi bardziej doświadczonych, którzy dla mnie pracowali. Wyszłam z założenia, że sekcja pracuje na kierownika, jego pozytywne postrzeganie przez przełożonych, a kierownik pracuje dla sekcji, żeby ludzie pracowali komfortowo, byli dobrze oceniani, wyróżniani, nagradzani i przede wszystkim szanowani. Ja też musiałam sobie zapracować na ich szacunek, bo nie jest on dany wraz ze stanowiskiem, o czym wiele osób zapomina. Mam nadzieję, że to mi się udało, choć kosztowało niemało. Kraków. Ania. Kobieta to było zło konieczne.
1: Ola. Bardzo dobrze powiedziane.
2: Ania. Nieważne były dobre wyniki. Nieważne było to, że w niektórych sytuacjach byłyśmy lepsze i wręcz niezbędne. I tak traktowano nas w służbie jak zło konieczne.
1: Ola. Prawda jest taka, że kobiety były niezastąpione w wydziale przy wielu robotach.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
3: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
4: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już dziś o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku w podsumowanie 19. Festiwalu Muzyki Filmowej, który zakończył się w weekend w Krakowie, nie zabraknie wody w poranku, będzie też misiowe pogotowie ratunkowe.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Język giętki?
3: No, zależy od tego, kto się nim posługuje.
2: Książki, które świetnie bawią się językiem.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lacium?
7: Tak, bo suplement diety Lacium... To aż 6.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Sprawdź to sam. Czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
7: Twoja codzienna dawka filmowych emocji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku w podsumowanie 19. Festiwalu Muzyki Filmowej, który zakończył się w weekend w Krakowie, nie zabraknie wody w poranku, będzie też misiowe pogotowie ratunkowe.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Rzepce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
8: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
7: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
8: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

to 38 dzień roku, 18 maja, poniedziałek. No i trzeba ruszyć razem zbornie w kolejny tydzień z nadzieją, że piątek nadejdzie dość szybko. Poranki do piątku włącznie od dziś. Mam nadzieję, będziemy spędzać razem. Niech tak się stanie, niech się dzieje. Śniadanie mistrzów w RMF Classic, jego moc niech będzie z wami. Do 10 dzisiaj Łukasz Wojtusik zapraszam na spotkanie, w którym będzie podsumowanie Festiwalu Muzyki Filmowej, który właśnie zakończył się w Krakowie. Oprócz tego trochę niespodzianek. Muzycznie Adele z nami teraz.

0: Michael Dona na fali. 3 minuty brakuje do godziny 7, a te fale to RMF Classic. Śniadanie mistrzów powoli się rozpoczyna. Nie może być porządnego, wieloskładnikowego, radiowego śniadania bez faktów. Te pierwsze o 7 będzie miał dla nas Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Zgadzam się, dzień dobry, jestem.
0: Co w faktach?
1: Robert Lewandowski, który żegna się z Barceloną i to w niezłym stylu. Wczoraj Barcelona wygrała z Betisem Sevilla 3-1. Owacja kibiców na stojąco łzy w oczach przy zejściu z boiska działo się wczoraj.
0: I o tym będziemy opowiadali o 7, a fakty w poranku co pół godziny.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
0: Maja, poniedziałek jest 7, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Mateusz Bożek.
1: Seria polsko-amerykańskich spotkań w sprawie obecności żołnierzy Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. To plan na ten tydzień. W środę szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz spotka się z najwyższym rangą amerykańskim wojskowym, generałem Danem Kane'em. Jutro szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, będzie rozmawiać z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem. O szczegółach dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
16: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
17: W sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
16: Uważa Jarosław Sellin z PiS. O potrzebie rozmowy mówi też Andrzej Szejna z Lewicy, który deklaruje, że nie zmniejszy się kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce.
18: Nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło, bo jest to sprzeczne z celem strategicznym i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No oczywiście jest to sprzeczne z interesem Polski.
16: Dlatego w najbliższych dniach do Waszyngtonu wybierają się wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
1: Atak niezidentyfikowanego drona spowodował pożar w elektrowni jądrowej Baraka na północnym zachodzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, podały władze tego kraju. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że nie odnotowano zwiększonego promieniowania radioaktywnego. Wczoraj 3 bezzałogowce wleciały od zachodu w przestrzeń powietrzną Emiratów. 2 z nich przechwycono. Wracamy do kraju. Kierowcy, uważajcie na S-52 w Śląskiem na odcinku Cieszyn-Bielsko-Biała. W Świętoszówce samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bielska. Rolnicy narzekają, że wciąż nie ma konkretów dotyczących rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na to 3 tygodnie temu.
2: Najpierw słyszeliśmy, że czekamy na tą decyzję Komisji Europejskiej, ta decyzja jest. Teraz słyszymy, że czekamy na kolejną decyzję, która miałaby obejmować fundusze bezpośrednio z Unii Europejskiej, żeby ominąć wsparcie ze środków krajowych, czyli wsparcia krajowego nie będzie, bo po prostu pieniędzy w budżecie nie ma. Postrzegamy to jako gra na czas.
1: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w warmińsko-mazurskim.
14: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: A na koniec w faktach RMF Classic pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Owacja kibiców na stojąco, łzy w oczach przy zejściu z boiska po wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Polak bohaterem spotkania kończącego 33. kolejkę hiszpańskiej La Ligi.
15: Robert Lewandowski abandonando el cano.
1: Ostatni występ lewego w drużynie Dumy Katalonii. Z rąk Barcy Juana Laporty odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze. Lewandowski, który w sierpniu kończy 38 lat, w sobotę ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony.
0: Przyjdą do nas kolejne fakty. O 7.30 wraca do nas Mateusz Bożek z kolejną parcją wieści z kraju i ze świata. My zerknijmy do pogody teraz.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Rozpadało się porządnie na południu kraju. W Małopolsce pada już chyba trzeci dzień. Pada z niewielkimi przerwami. Mokro też w Łódzkiem, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku. Teraz 7 stopni w Zakopanem, 9 w Warszawie, 11-12 w rejonie Białegostoku. Dziś maksymalnie stopni 20. Najcieplej ma być na Lubelszczyźnie i w Warszawie, ale prawdziwe ciepło dopiero w najbliższy weekend nam się szykuje.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: 4 po 7 na śniadanie mistrzów do stołu państwa radiowego. Zapraszam do 10 jak zwykle w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wizytówka dnia.
0: Imieniny dzisiaj mają Aleksandra, Eryk i Felix. Wszystkiego dobrego dla was, a 91. urodziny świętuje Jerzy Antkowiak, znakomity projektant mody i stylista. Dużo zdrowia życzymy i kolejnych pomysłów, projektów. A w poranku dzisiaj podsumowanie 19. odsłony Festiwalu Muzyki Filmowej, który wczoraj wielkim koncertem z Harrym Potterem w roli głównej zakończył się w Tauron Arenie Kraków. Będzie też woda, której mamy coraz mniej. Poznań chce wesprzeć jej zbieranie. Na ten temat więcej opowiemy po godzinie 8. I jeszcze zaproszę was na mecze 3x3, czyli na koszykarskie święto do Częstochowy.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: Zacznijmy przyjemnie. Tydzień. A pomaga nam w tym nieustająca najpiękniejsza muzyka filmowa i piosenki. Takie jak choćby ta Another Day in Paradise. Trochę przekornie w poniedziałek. Phil Collins, 5 po 7. Dzień dobry.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Piechotę poszedł do Paryża, żeby zmienić swoje życie, realizować marzenia i pomagać innym. Udało się? Pewnie tak, skoro na jego tablicy grobowej napisano, że spoczywający tam Ludwik Maurycy Hirschfeld, bo o nim mowa, to doktor medycyny i chirurgii, laureat Akademii Nauk w Paryżu, członek honorowy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i wielu towarzystw naukowych zagranicznych, kawaler orderów, zwyczajny profesor anatomii Cesarskiego Warszawskiego Uniwersytetu. Kiedy się rodził pod Warszawą w 1814 roku, właśnie kończyła się powoli epoka wojen napoleońskich. Jego rodzina była biedna, w poszukiwaniu lepszych perspektyw przeniosła się więc do Warszawy. Mały Ludwik marzył o tym, żeby zostać lekarzem, chirurgiem. Próbował wstąpić na uniwersytet we Wrocławiu, ale bez matury, mówiąc kolokwialnie, odbił się od drzwi. Miał 17 lat i skrzypce, i nic do stracenia. Poszedł pieszo z Wrocławia do Paryża. Grą na skrzypcach zarabiał na utrzymanie. Doszedł do tego Paryża i znalazł pracę w paryskim zakładzie anatomii. Docenili tak szybko jego zdolności? Od razu? Nie. Najął się do pracy fizycznej przy przygotowywaniu ludzkich szczątków do badań anatomicznych. Ale zdobywał wiedzę i doświadczenie. Po kilkunastu latach był już sprawdzonym i cenionym doktorem medycyny i chirurgii na dobrej posadzie w Paryżu. W kolejnych latach zabiegała już o niego Akademia Medyczna z Warszawy. Zgodził się na powrót i w rodzinnych stronach wykładał anatomię, uczył młodych, pisał artykuły naukowe i podręczniki. Ludwik Maurycy Hirschfeld to piękny przykład dla wszystkich, którzy chcą spełniać ambitne marzenia. Bez pieniędzy, bez możliwości spadających z nieba, warto wytrwale zdążać do celu. Jak trzeba, to nawet na piechotę.

0: 7.19, suite Carmen to za nami w śniadaniu mistrzów. Trwa maja, przed nami czerwiec i to może być kolejny miesiąc trudny dla pasażerów i kierowców w Krakowie. 6 czerwca najprawdopodobniej ruszy przebudowa skrzyżowania pod Bagatelą. Co to oznacza w praktyce?
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Czerwiec w stolicy Małopolski oznacza początek przebudowy skrzyżowania pod Teatrem Bagatela. To strategiczne miejsce w samym centrum miasta. Nie będzie niektórych tramwajów, będzie za to komunikacja zastępcza autobusowa.
2: Planujemy to tak zorganizować, żeby jakby te największe prace i największe utrudnienia przypadły na okres wakacyjny. Wiemy, że oczywiście to nie jest tak, że wszyscy wyjeżdżają z miasta, ale jednak ten ruch i korzystanie choćby przez mieszkańców z komunikacji też jest wtedy zmniejszone. Więc tak, planujemy już rozpocząć tak naprawdę w miesiącu czerwcu od tych podstawowych prac. Wówczas zatrzymamy ruch ogólnie tramwajowy już na odcinku Bronowice i Teatr Bagatela i te najgorsze prace potrwają właśnie do końca wakacji, do końca września, kiedy ponownie uruchomimy tak zwaną pierwszą obwodnicę wokół Plant.
0: Wyjaśniał nam

0: pana Magorium cudowne Empolium. Mam nadzieję, przyjemny poranek trwa. Za nami muzyka, której autorem był Aleksandr Despla. Przed nami fakty, które przygotowuje Mateusz Bożek, a w nich między innymi Donald Trump, a także nasi siatkarze, którzy mają srebro siatkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Reklama.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
2: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na

0: nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

0: Zbliża się 7.30 w RMF Classic i RMF Classic Warszawa to czas faktów, który ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Donald Trump ponownie grozi Iranowi. Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby się szybko zabrali do działania, bo inaczej nic z nich nie zostanie, napisał prezydent USA na platformie Truth Social. Czas jest najważniejszy, podkreślił Trump. Według portalu Axios prezydent USA jutro będzie omawiał z doradcami opcje militarne wobec Iranu, a to może znów podbić i tak wysokie już ceny ropy. Baryłki najpopularniejszych rodzajów tego surowca o poranku kosztują ponad $100. Na stacjach paliw w Polsce w tej chwili nie odczuwamy tego aż tak mocno. Podstawowa benzyna kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,37, olej napędowy także poniżej 7, maksymalnie 6,82. Jutrzejsze stawki poznamy dziś około południa.
2: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Siatkarze Aluronu CMC warty zawiercie, drugi rok z rzędu ze srebrnym medalem siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zwycięzcy Plus Ligi przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią. Z kibicami warty opuszczającymi Inalpi Arenę rozmawiał specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk.
3: Jest żal, złość, rozgoryczenie?
4: Myślę, że wszystkiego po trochu, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż tak szybkiego meczu.
5: No po tym pierwszym secie byłem wręcz pewny, że będzie to zwycięstwo zawiercia, szczególnie, że piłka setowa już była po prostu na nas z Russell, niestety popełnił błąd.
3: Chyba można cieszyć się z tego srebra.
4: Na gorąco ciężko powiedzieć, że się cieszymy, ale jesteśmy dumni, że aż dwie polskie drużyny znalazły się w Final Four.
6: Przyjeżdżamy tutaj na pewno za rok. I wtedy zdobędziemy ten największy puchar.
7: W myśl hasła do 3 razy sztuka.
6: Dokładnie, tak samo jak z Mistrzostwem Polski.
1: Poza podium Ligi Mistrzów PGE Projekt Warszawa, który przegrał po tiebreaku zacięte starcie o brąz z tureckim Ziratem Ankara.
0: Fakty, czyli kolejna rozgrywka. Wracają o godzinie 8, a my sprawdzamy w co w maju gra z nami pogoda. Gra z nami w zielone, to pewne, ale również gra w chłodne, deszczowe. Poniedziałek z deszczem na południu, w pozostałej części kraju pogoda w kratkę. Najchłodniej w Zakopanem. Tam teraz 7 stopni, 9 stopni w Kielcach i w Warszawie. 10 nad morzem, 12 w Białymstoku. Pada miejscami na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku. Padać też może w Wielkopolsce. Przejaśnienia trochę ich na Mazurach i na krańcach zachodnich. 7.32, niech nas coś rozgrzeje. Najpiękniejsza muzyka filmowa, bardzo proszę. W kinach ciągle można oglądać film fabularny o życiu Michaela Jacksona, a w RMF Classic z tej okazji Michael Jackson pojawia się częściej. Ja Beat It bardzo lubię.

0: David Rose, The High Chaparral, 7.38, jak zwykle w poniedziałek o tej porze, kącik zdrowotny, Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego w majowym kalendarzu przypomina o jednej z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych, która dotyka także nasze polskie społeczeństwo. W magazynie Muzyka i Medycyna w RMF Classic o nadciśnieniu tętniczym dzisiaj będzie opowiadał ceniony kardiolog, inicjator misji medycznych Doctors Africa, profesor Bartłomiej Guzik.
1: Nadciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną, absolutnie związana z naszym rozwojem cywilizacyjnym, czyli to, że mamy dostęp do dróg, do szkół, do szpitali, do teatrów.
2: Wszystko podnosi ciśnienie.
1: Nie do końca to podnosi ciśnienie, bo to są często te...
2: Przecież jak zdenerwuje w teatrze, to być może tak.
1: Ale z drugiej strony nas to relaksuje i to akurat obniża ciśnienie. Ale dostęp do tego, niestety konsekwencją jest cywilizacja, to są właśnie choroby cywilizacyjne. Jedną z nich jest właśnie nadciśnienie tętnicze i to bardzo pięknie widać globalnie. W naszej populacji to jest ponad 65% osób jest dotkniętych nadciśnieniem tętniczym. Bardzo dużo. Natomiast w tych krajach rozwijających się jest ich mniej. I to dosłownie proporcjonalnie do stopnia rozwinięcia. Czyli w tych krajach biedniejszych to jest 30-40% populacji. Natomiast w tych krajach już bardziej, tak jak na przykład tam, gdzie działamy, w Afryce Wschodniej, to już jest około 50% i rośnie, jak obserwujemy, rośnie. Tam niestety jest jeszcze problem ze świadomością. U nas ta świadomość ludzi, że nadciśnienie jest chorobą przewlekłą, czyli trzeba ją leczyć cały czas, jest już dosyć duża.
0: Mimo wszystko warto o tym mówić i w naszych polskich warunkach, o stylu życia przy nadciśnieniu tętniczym i o nowych lekach na tych chorobę. Z profesorem Bartłomiejem Guzikiem będzie rozmawiał, oczywiście słyszeliście to, Darek Snańczuk. Magazyn Muzyka i Medycyna wypełniony również świetną muzyką i dźwiękami. Dziś po 18:00 tylko u nas w RMF Classic.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Przywodzimy na myśl.

0: reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: do nucenia, poziewaniu, na rozbudzenie The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. No, ponownie wyśpimy się z piątku na sobotę, pewnie, chyba że ktoś planuje majówkę tak na gorąco. My planujemy na pewno gorące wieści ekonomiczne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: I w poniedziałek będziemy was trochę zapraszać właśnie na taki wyjazd. Igor Skrzypek ma dla nas wieści. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Majówkę to możemy planować, ale już za rok,
0: no tak,
2: na przykład. A teraz to już o czerwcówce pewnie myślimy, bo zaraz długi weekend czerwcowy. No i pewnie pojawiają się te myśli, że może by gdzieś pojechać na taki ciepły, długi weekend. No może za granicę. Pojawia się problem, bo taki zagraniczny wyjazd w tym roku będzie wyraźnie droższy. Ceny wzrosły o 26% średnią w skali roku. Tak wylicza portal wakacje.pl. Widny tutaj jest m.in. kalendarz, bo wspomniana majówka była dość krótka. Dni nie ułożyły się korzystnie, więc teraz jest więcej chętnych na czerwcówkę, a więc i ceny są wyższe. Zostały nieco ponad 2 tygodnie. Czy jest jeszcze szansa na wyjazd w atrakcyjnej cenie?
3: Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie taką ofertę znaleźć.
2: Radziła w radiu RMF24 Marzena German z portalu wakacje.pl.
3: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
2: A te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt.
0: No i pysznie, no i pięknie. Jeśli nie za granicę, to może w Polskę, to tak jak świat, przez świat. Polska znaczy świat samochodem.
2: Oczywiście,
0: może?
2: Ale może samochodem, może trochę bliżej niż za granicę. Mhm. No, do takich wyjazdów może zniechęcać zmienność na rynku paliw. Jutro na pylonach zobaczymy kolejną aktualizację cen. Spodziewajmy się podwyżek o kilkanaście groszy za litr. W weekend rafinerie zaktualizowały cenniki. Stawki za metr sześcienny zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego poszły w górę. A na międzynarodowych giełdach bez większych zmian niestety, baryłka ropy nadal jest wyceniana powyżej $100.
0: Dobrze, no nie mogę się zdecydować po tym, co mówisz. To może jednak za granicę.
2: No, może, bo tu powiedzieliśmy o paliwach dla kierowców. Mhm. Paliwa lotnicze nieco potaniały w ostatnim czasie. To też dobra wiadomość pod warunkiem, że te paliwa lotnicze będą, bo z tym może być różnie. No, ale jeśli wybieramy się za granicę, no to ważne dla nas są też kursy walut. A ostatnie tygodnie przynoszą dużą zmienność na tym rynku, więc sprawdźmy, jak jest to po ranku. A bez zmian euro 4,25 zł, drożeje dolar 3,65, podobnie frank szwajcarski 4,64, a dobra wiadomość jest taka, że tańszy za to funt brytyjski 4,86.
0: To może chociaż, nie wiem, rowerem na sąsiednie osiedle walutę zaoszczędzimy.
2: Sprawdzimy w najbliższym czy rowery potaniały.
0: Albo może takim szlakiem tych stacji benzynowych pojechać, żeby zobaczyć, czy gdzieś może jest taniej. Rowerem oczywiście.
2: Pewnie,
0: rowerem.
2: Tak.
0: Wieści ekonomiczne wrócą do nas o 18:00, podsumowanie dnia, a jutro wróci do nas Igor Skrzypek przed 8:00. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Łukasz Pieprzyk, Legiony, Zwycięstwo. 2 minut brakuje do 8. Mateusz Bożek jest już z nami w studiu, a to znaczy, że za chwilę fakty, co w faktach.
1: W faktach między innymi zajrzymy do piłkarskie ekstraklasy, na piłkarskie boiska. Tytuł mistrza już znamy, walczył sobie to Lech Poznań, ale emocji nie będzie brakować. Także będzie o walce o europejskie puchary.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
0: 8. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Mateusz Bożek.
1: Dniepr i Odessa na południu Ukrainy były celem nocnych ataków Rosjan. Jak podaje Reuters, w wyniku uderzeń dronów i rakiet jedna osoba zginęła, a około 30 zostało rannych. W Odessie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole. Wczoraj Ukraińcy z kolei przeprowadzili ataki na Rosję. Pociski były wymierzone w zakłady produkujące półprzewodniki dla rosyjskiej armii, lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, a także w rafinerię w Moskwie. Odległość do celu tym razem wyniosła ponad 500 kilometrów, co jest znaczące, ponieważ obwód moskiewski jest najbardziej nasycony rosyjskimi środkami obrony powietrznej. To one najlepiej chronią ich strefę wpływów, ale ukraińskie środki dalekiego zasięgu już to przezwyciężają. Zapewnił wczoraj ukraiński prezydent Wołodymyr Zełański. Zła polityka transportowa, zadłużenie miasta i kolesiostwo. Takie zarzuty formułują wobec prezydenta Krakowa inicjatorzy referendum w sprawie jego odwołania. Zwracają także uwagę na niespełnianie obietnic wyborczych i podwyżki cen biletów. Krytykują również sposób wprowadzenia strefy czystego transportu. Jak na te zarzuty odpowiada prezydent? O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
9: W ostatnich tygodniach prezydent Krakowa mocno postawił na informowanie o swoich dokonaniach. Na jednej z konferencji mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Ruszył też do korygowania niektórych pomysłów. Zapowiedział zmiany w strefie czystego transportu, wycofał się z płatnego parkowania w niedzielę dla mieszkańców. Prezydent Miszalski odmówił natomiast jednemu z inicjatorów referendum udziału w publicznej debacie, oceniając, że to próba wciągnięcia go do politycznego piekiełka. Jan Hoffman podkreślał natomiast, że chciałby merytorycznie rozmawiać o planie ogólnym miasta oraz o przyszłości Krakowa.
1: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta w niedzielę. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. W Warszawie dziś odbędą się testy syren alarmowych. 5-sekundowe sygnały będzie można usłyszeć w 5 miejscach na terenie stolicy. Uruchomienie syren będzie miało wyłącznie techniczny charakter. Władze Warszawy chcą sprawdzić, czy system alarmowy działa prawidłowo.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Krajowa piłkarska ekstraklasa kibicom emocji dostarczy do ostatniej kolejki. Mistrza Polski już znamy, tytuł zapewnił sobie w sobotę Lech Poznań, ale walka o europejskie puchary i ekstraklasowy byt trwa w najlepsze. O szczegółach Cezary Dziwiszek.
10: Na drugie miejsce dające eliminację Ligi Mistrzów skoczył Górnik Zabrze, bo Jagiellonia potknęła się w Katowicach, remisując z GKS-em 2-2. Szanse na wicemistrzostwo ma jeszcze czwarty Raków dzięki zwycięstwu z Piastem 3-1. Na górze więc ścisk. Trwa także walka o piąte miejsce dające eliminację Ligi Konferencji. Teraz na nim jest Gieksa, ale chrapkę na Europuchary ma jeszcze Zagłębie i Legia. Jeszcze niedawno walcząca o utrzymanie wczoraj pokonała na wyjeździe Lechię 2-1. Kwiaty do stolicy powinien wysłać Widzew, bo mimo porażki z Koroną wciąż ma wszystko w swoich rękach. A w Gdańsku czarna rozpacz. Lechia pozostaje w strefie spadkowej i może spaść nawet na przedostatnie miejsce, jeśli dziś Arka pokona zdegradowaną już Termalikę.
1: A pierwszy gwizdek w Gdyni o 19.
0: Kolejne fakty o 8.30. Wtedy wróci do nas Mateusz Bożek. My teraz zerkamy i sprawdzamy, co dzieje się pogodowo na początku tygodnia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Mokro i wilgotno na południu naszego kraju, deszczowy poranek trwa na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce też może jeszcze padać, i w Wielkopolsce, i w rejonie Łodzi. Mamy teraz 8 stopni na Podhalu, 10-11 w Warszawie, 13 w Białymstoku. Dziś maksymalnie tych stopni będziemy mieli 20, no ale w większości kraju ma być po prostu dość ponuro i pochmurno, na cieplej będzie w stolicy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: 5 po 8 już, Międzynarodowy Dzień Muzeów dzisiaj w kalendarzu. No to żeby to, co was, drodzy muzealnicy, zachwyca, mogło jak najczęściej nas zachwycać. Tego sobie wspólnie życzmy wszystkiego dobrego dla tych, którzy w muzeach pracują. Muzeum, do którego najbardziej lubicie wracać. Nie musicie, ale wracacie, bo lubicie. Dajcie znać, jakie to muzeum. Łukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. W poranku dzisiaj u nas będzie, oprócz muzealnych tematów, woda. Lać wody nie będę. Będziemy poważnie zabierali się za temat zbierania wody, a potem resume z 19. Festiwalu Muzyki Filmowej, który wczoraj zakończył się w Krakowie.
8: Śniadanie mistrzów RMF Classic. Przez radio do serca.
0: Na początku tygodnia należy się muzycznie podbudować, niech tak będzie, a my mamy narzędzia do tego. What a Wonderful World i Louis Armstrong.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: I proszę. I prawie 54% Polaków popiera w jakiś sposób zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Proszę bardzo. To wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, który to sondaż dzisiaj szczegółowo jest właśnie w tym dzienniku analizowany. Najczęściej badani wskazują na wyrównanie w dół, czyli obniżenie wieku mężczyzn do poziomu obowiązującego dla kobiet. Dziennik jednak, i to jest ważna informacja, podkreśla, że eksperci są zgodni. Zrównanie wieku jest potrzebne, ale raczej przez jego podniesienie. Teraz mamy taką sytuację, że kobiety przychodzą na emeryturę w wieku lat 60, a mężczyźni w wieku 65. Więcej na ten temat Rzeczpospolitej. Dlaczego eksperci chcą, żebyśmy pracowali dłużej? Bo struktura społeczeństwa się zmienia. No i tutaj akurat z pomocą przychodzi nam bardzo wymowna liczba z drugiej strony wyborczej. To liczba 156 tysięcy. O tyle w ubiegłym roku zmniejszyła się liczba osób żyjących w naszym kraju w porównaniu z rokiem 2024. To jest spadek populacji o zaledwie, chciałoby się powiedzieć, 0,42%, ale to znaczący i wymowny wskaźnik. Na dzienniku literackim, który obchodzi pierwsze urodziny, wydanie internetowe oczywiście, bo to dziennik internetowy, bardzo ciekawy artykuł się zapowiada. Małgorzata Niemczyńska recenzuje książkę Korneli Sobczak, Zośka i Rudy. To publikacja sugerująca homoerotyczną więź bohaterów Kamieni na Szaniec. No i wywołano na ataki prawicowych mediów. Recenzentka podkreśla jednak, że najważniejsze w książce jest zachęcanie do krytycznego myślenia, podważania utartych schematów i stereotypów i do tego, by ponownie przyglądać się samej historii. Od tego między innymi powinna być literatura, szczególnie literatura faktu. Szerzej o tym przeczytacie w online-owym wydaniu najnowszego dziennika literackiego. We'll be right back.

0: Obiecałem wodny świat, wodne sprawy, dynastia Tudorów brzmiała, a teraz brzmieć będą opowieści o wodzie, to temat przewodni przez kilka najbliższych chwil. W Krakowie jest taka inicjatywa budowy studni na wypadek wodnego blackoutu, czyli sytuacji, kiedy miasto zostanie odcięte od wody z kranu. Pomysł zakłada budowę 100 takich studni, tymczasem Poznań, to już wiadome, postawi na zbieranie deszczówki, które może się dodatkowo opłacić. Miasto będzie dopłacać do zielonych inwestycji mieszkańców. Szczegóły tego programu w pigułce ma dla nas już teraz Przemek Wałczyński.
1: Miasto może pokryć nawet 100% kosztów takiej inwestycji. Największe dostaną spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, nawet 90 tysięcy złotych, ale także mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą liczyć na spore wsparcie. Jeżeli połączą kilka rozwiązań, dotacja może sięgnąć nawet 26 tysięcy złotych. Program Zielona Retencja obejmie m.in. beczki i zbiorniki na deszczówkę, którą później można wykorzystać chociażby do podlewania ogródka. Miasto chce również dopłacać do ogródów deszczowych i zielonych ścian z rosnącymi pnączami. Wnioski będzie można składać po wejściu uchwały w życie. Od nas dowiecie się pierwsi, kiedy ruszy taki nabór, bo do tematu będziemy wracać.
0: Obiecywał Przemek Wałczyński. Jak tylko pojawią się nowe informacje, to w sprawie się przyjrzymy, bo tematy związane z wodą są dla nas ważne nie tylko w pogodzie. W Śniadanie Mistrzów.
2: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
0: No skoro woda się pojawiła jako temat przewodni, to niech pojawi się także muzyczna odpowiedź na temat wodny. Awatar, istota wody.

0: La Donna Mobile w śniadaniu mistrzów. 8:30 za chwilę, a to oznacza kolejną porcję faktów. Jest z nami Mateusz Bożek, który o 8:30 będzie miał między innymi wieści o lubuskich służbach, które zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu w jednym z powiatów.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne

0: Wyspy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.

0: Już 8.30, czas na fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
1: Do 40 wzrosła liczba rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę. Jedna osoba zginęła. W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropetrowski, Zaporoski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Siły powietrzne Ukrainy w porannym raporcie przekazały, że Rosjanie przeprowadzili uderzenie za pomocą 22 rakiet i 524 dronów. Lubuskie służby zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu w powiecie świebodzińskim. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 22 i 28 lat, którym grozi do 3 lat więzienia. Wartość zarekwirowanej kontrabandy sięga ponad 3 milionów złotych.
2: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Zagraniczny wyjazd na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Ceny wzrosły o 26%. Tak wylicza portal wakacje.pl. Winny jest tutaj m.in. kalendarz. Majówka była dość krótka, dni nie ułożyły się korzystnie, więc teraz jest więcej chętnych na czerwcówkę. Zostały do niej nieco ponad 2 tygodnie. Czy jest jeszcze szansa na wyjazd w atrakcyjnej cenie?
3: Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie taką ofertę znaleźć.
1: Radzi Marzena German z portalu wakacje.pl.
3: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
1: A te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt.
0: No, pojechałby człowiek, poleciał. Do nas dolecą kolejne fakty o 9:00. Wróci do nas Mateusz Bożek, a my zerkamy teraz w niebo. Pogoda. A na tym niebie i chmury, i deszcz w Łódzkiem, na Śląsku, w Opolszczyźnie, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku. Może jeszcze kropić i kropi miejscami. Przejaśnienia rano, głównie na krańcach zachodnich, dziś maksymalnie 20 stopni. Najcieplej ma być na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Średnia temperatura na dziś to 14-15 stopni, teraz od 8 do 13 stopni. Grupa Dynronec, prasza się, bardzo chce pojawić się na dobry początek tygodnia dla was zagrać. To gramy. Dźwięki z Dirty Dancing.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
1: No i tak się trudno rozstać, chciałoby się zanucić, prawda? I tak się trudno rozstać, ale spokojnie. 19. odsłona za nami, Festiwalu Muzyki Filmowej. 5 dni, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo spotkań. No i przede wszystkim dźwięki, piękne dźwięki, najpiękniejsza muzyka filmowa i tematy serialowe w rolach głównych. W sobotę to w Tauron Arenie właśnie seriale rządziły, a w niedzielę piękna muzyka z Harry'ego Pottera, no i części Kamień Filozoficzny. To był film z muzyką na żywo. Na tym wydarzeniu muzycznym była Magda Juszczyk i rozmawiała z Katarzyną Szczerbińską, koordynatorką koncertu, z Karoliną Pietyrą, szefową KBF-u, i z Robertem Piaskowskim, który był wieloletnim dyrektorem FMF-u, a dziś jest szefem Narodowego Centrum Kultury.
2: Przede wszystkim głównym wyzwaniem jest ta synchronizacja. I to nie chodzi o to, że ta muzyka ginie za efektami dźwiękowymi czy za ścieżkami dialogowymi. W pewnym momencie się to znakomicie zlewa już z tym filmem, po prostu znakomicie współgra. I myślę, że to jest przede wszystkim duże wyzwanie zarówno dla dyrygenta, jak i orkiestry, jak i realizatora dźwięku, żeby dobrać ten poziom dźwięku, żeby zarówno ta orkiestra, której to jest koncert, była wyeksponowana podczas tego wydarzenia, jak i żeby ludzie mieli po prostu komfort z oglądania też filmu.
3: Film z muzyką na żywo to właśnie jest pokazanie tej prawdziwej magii. Magii muzyki, która dopowiada całą historię i która też podkreśla te momenty, które są najbardziej magiczne w tym właśnie filmie. Co więcej, jest tak, że to jest ten moment, kiedy najmłodsi bardzo często pierwszy raz widzą orkiestrę symfoniczną na żywo.
4: Myślę, że to też jest takie dopełnienie tego festiwalu. To już po tych wszystkich mocnych akcentach, galach, premierach światowych, kompozytorach oscarowych, którzy tutaj budują emocje tego festiwalu, to zawsze jest taki familijny moment, w którym całe rodziny przychodzą tak trochę coś przeżyć między sobą. No ja też zabrałem swoje bratanki, które dzisiaj już są 20-parolatkami, a jednak na tym filmie gdzieś się wychowywali. Więc też to jest fajna historia, która łączy pokolenia i na pewno to są przeżycia, którymi potem młode osoby piszą swoje życie, wspominają o tym w rozmowach, traktują to jako coś ważnego. Też jak to pokazujemy z takim rozmachem, z precyzją, z dbałością o warsztat, wykonują to w końcu najlepsze orkiestry naszego kraju zazwyczaj. No ta skala dźwięku, produkcji, światła, efektów specjalnych, to jest też coś, co przekracza granice zwykłego pokazu czy przeciętnego koncertu. To jest po prostu takie doświadczenie totalne. No i właśnie zaczynam.
5: Już nas, drodzy czarodzieje, różdżki w górę. Czas na nasze wspólne zaklęcie otwierające ten koncert.
6: A zaklęcie brzmi Lumos FMF-u!
1: Zaklęcie rzucone, ja rzucam czar na kolejny z festiwali, Festiwal Muzyki Filmowej, na kolejną jego odsłonę, 20 już za rok, ale my dzisiaj będziemy jeszcze nie tylko w Śniadaniu Mistrzów podsumowali to, co się wydarzyło, działo się naprawdę sporo. Dodam tylko, że wspaniały wieczór z muzyką z Harry'ego Pottera prowadzili w Tauron Arenie Ula Urzędowska, nasza znana wam dziennikarka i znany wam również tłumacz, fan FMF-u Piotr Krasnowolski.
0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.

0: Reklama.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Señoras y señores, los robos y desperado. Nie znalazłem, jak jest miś po hiszpańsku, ale znajdę, nadrobię zaległości.
1: Pluszowe śniadanie mistrzów.
0: A jak jest pluszak, to dopiero jest pytanie. Również znajdę. Znalazłem natomiast fantastyczną opowieść Magdaleny o jej pluszaku, a w zasadzie o pluszakach, o historiach pluszowych. Ta historia zaczęła się w dzieciństwie, gdy mały pluszak stał się dla mnie prawdziwym emocjonalnym wsparciem. Teraz ratuje porzucone misie, pieski z pchlich targów, z wyprzedaży, z second handów, dając im drugie życie. Wierzę, że każdy pluszak był kiedyś dla kogoś ważny, dlatego żaden nie powinien być opuszczony. Moje misie wspierają dzieci w przedszkolu i w różnych innych miejscach. Miś Paddington mówi, że żaden akt dobroci, nawet najmniejszy, nie idzie na marne, a najlepszym wsparciem jest po prostu przytulenie ulubionego pluszaka, misiaka. O tym wszystkim napisała przepięknie Magdalena. Magdaleno, to do tej bandy misiów pluszowych, tych do przytulania, dołączy jeszcze jeden od nas, taki przyjemny misiak, pluszak z logo RMF Classic na białej koszulce. No, niech trafi choćby w drugi obieg, albo niech zostanie z tobą na dłużej. To już ty o tym zdecydujesz, a wy zdecydujcie teraz, czy chcecie nam swoją historię pluszową, misiową ujawnić. Jeśli tak, czekam wieść lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Niech moc misia, pluszaka będzie z wami.
1: Pluszowe śniadanie misiów.

0: Mazurek od pana Chopina na 3 minuty przed 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów. Z nami w studiu już Mateusz Bożek.
1: Ponownie,
0: co w faktach?
1: Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Tam polski akcent, który ma szansę na zdobycie prestiżowej Złotej Palmy.
0: Doczekać się tych wieści, dobrych wieści, jak słyszycie z Cannes, nie mogę. A po 9:00 jeszcze jeden głos w sprawie Festiwalu Muzyki Filmowej.
2: Reklama.
3: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Dziewiąta. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawy. I o tej porze mamy dla Was kolejną porcję faktów. Mateusz Bożek.
1: Pan prezydent Aleksander Miszalski ma nasze pełne wsparcie, deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej. W niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. By referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć około 158 tysięcy mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w drugiej turze wyborów samorządowych. W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi prawie 180 tysięcy. Politycy Koalicji Obywatelskiej namawiają mieszkańców Krakowa, by nie brali udziału w referendum.
17: Jeżeli ktoś nie chce, żeby w Krakowie rządził PiS z Konfederacją i z Braunem, to powinien zostać w domu, nie iść na referendum.
18: Pan prezydent Miszalski wpływa na to, że Kraków się rozwija, że jest dobrze rządzony.
1: Mówią szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński i poseł tej partii Adrian Witczak. W rozmowach nieoficjalnych z politykami tego ugrupowania dziennikarze RMFM usłyszeli, że wszyscy liczą na to, że referendum będzie nieważne, bo krakowianie się nie zmobilizują. Posłowie opozycji są innego zdania.
19: Mieszkańcy mają dosyć swojego prezydenta, więc jeżeli to się utrzyma, ta fala, że mamy go dosyć, no to prawdopodobnie będzie ta frekwencja i będzie odwołany.
1: mówiła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska. Po ponad 50 latach do Kartuz w samym sercu Kaszub wraca oficjalne kąpielisko letnie. To efekt projektu wartego ponad 60 milionów złotych. Teraz do tego 14-tysięcznego miasta przyjeżdżają międzynarodowe delegacje, aby dowiedzieć się, jak oni to zrobili. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
20: Kartuzy przez lata miały problem z zanieczyszczonymi jeziorami. Przez szybko rozwijające się miasto po wojnie i kanalizację ogólnospławną, czyli i deszczówka i kanalizacja sanitarna w jednym, to przy dużych opadach po prostu powodowało przelewanie się.
21: Pomyślałem sobie, żeby najlepiej było zbudować taki duży odkurzacz, którym wyciągnęlibyśmy ten osad.
20: Mówił mi Mieczysław Grzegorz Guński, burmistrz Kartuz. To się udało. W ciągu 3 lat z dna Jeziora Karczemnego wyciągnięto 1 000 000 m3 osadów. To jedno z 4 jezior w mieście i dzięki jego oczyszczeniu naturalnie poprawiła się sytuacja kolejnych.
21: Jak zaczynaliśmy ten projekt, przejrzystość jeziora kończyła się na 20 cm. Dzisiaj sięga ona 4 metrów.
20: Wybudowano już kąpielisko nad Jeziorem Klasztornym Dużym, które czeka tylko na wakacje. Kartuzy przed wojną były prawdziwym kurortem. Więcej o tym opowiem w kolejnych faktach RMF FM.
1: A na koniec przenieśmy się do świata kina.
22: RMF Classic. Przejdźmy do faktów.
1: 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, już na półmetku. Kto uważany jest za faworyta do zdobycia Złotej Palmy? O tym korespondent RMF FM Marek Gładysz.
23: Za jednego z faworytów uważany jest Paweł Pawlikowski, którego dramat pod tytułem Ojczyzna został gorąco przyjęty przez festiwalowych gości. Wiele francuskich mediów zalicza również do grona faworytów Amerykanina Jamesa Greya, który zaprezentował film pod tytułem Papierowy Tygrys o rosyjskiej mafii w Nowym Jorku z Adamem Driverem w roli głównej. Dziś natomiast odbędzie się w Cannes światowa premiera dramatu Fjord o rodzinie rumuńskich imigrantów w Norwegii w reżyserii znanego Rumuna Christiana Mundziu, którego film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobył Złotą Palmę 19 lat temu.
1: Polski akcent na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes oby otrzymał statuetkę, na to oczywiście liczymy.
0: Pewnie, że otrzymamy kciuki. Pewnie, zawsze za Polaków za granicą. Nie
1: zawsze
0: tylko
1: i wszędzie.
0: Tak jest, trzymamy kciuki. 9.30, wtedy z kolejną porcją faktów wróci do nas Mateusz Bożek, a my teraz sprawdzamy, co w pogodzie się wydarzy.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Kiedy będzie cieplej i co z piękną wiosną? Na razie będzie chłodno i deszczowo. Dziś padać jeszcze może na południu, na Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce, w pozostałej części kraju możliwe przelotne opady. Mamy od 9 do 15 stopni, dzisiaj tych stopni maksymalnie 20. Najcieplej ma być na Lubelszczyźnie i w centrum, w Warszawie. No a dużo cieplej będzie w weekend.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: 4 po 9. W Stanach koszykarskie święto trwa, playoffy w najsłynniejszej koszykarskiej lidze NBA. Te playoffy wchodzą w decydującą fazę do półfinału. Awansowali właśnie Cleveland Cavaliers, którzy pokonali finalnie Detroit Pistons dziś nad ranem, się to okazało. Finałom będziemy NBA playoffów przyglądali się pewnie za kilka dni bliżej, a o innym koszykarskim święcie u nas, które już ten weekend w Częstochowie opowiem za moment szerzej. Będę miał także podium LPMF-u, czyli listy przebojów muzyki filmowej, która wczoraj normalnie działała pod wodzą Tytusa Hołdysa. No i będzie jeszcze FMF. Krótkie podsumowanie Festiwalu Muzyki Filmowej.
22: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
0: A z nami już teraz ekipa Avengers. Alan Silvestri.

0: Piękne dźwięki poniedziałkowo do pięknej bestii. Autorem muzyki jest Alan Menken. Miłośnicy ulicznej koszykówki mogą już teraz rezerwować sobie miejsca na 12. edycję turnieju Częstochowa Streetball Cup, bo to już niedługo to wydarzenie.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: W programie streetballowego turnieju jak zwykle mnóstwo atrakcji, turniej 3x3, konkursy, rzutów za 3 punkty i z połowy boiska, a także zawody kids dla najmłodszych.
2: Już 23 maja możemy się ponownie spotkać po raz 12 na boiskach wielofunkcyjnych przy promenadzie Czesława Niemena, gdzie zostanie rozegrany turniej takiej popularnej koszykówki w odsłonie streetball, także na pewno moc atrakcji, duża integracja, dobry vibe, fajna atmosfera, no i po prostu serdecznie na to zapraszamy. Jest to wydarzenie, które odbywa się po raz 12, czyli można powiedzieć, że cykliczne. Co roku zjeżdżają do nas drużyny z całej Polski. Oczywiście przeważają ekipy tutaj z Częstochowy, co nas oczywiście bardzo cieszy, ponieważ też utwierdza nas w przekonaniu, że poziom jest tutaj bardzo wysoki.
0: Mówił Mateusz Wierzbicki ze Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa. Dla najlepszych będą nagrody, a na wszystkich czekają sportowe emocje już w ten weekend. 23 maja w czasie 12. edycji turnieju Częstochowa Streetball Cup.

0: Śledczy na emeryturze, ale bardzo skuteczni. Chyba lepsza książka niż film. Czwartkowy klub zbrodni. Muzyka Thomas Newman. Muzyka, jak słyszycie, bardzo dobra. To za nami w Śniadaniu Mistrzów. Za nami też kolejne notowanie listy przebojów muzyki filmowej, które prowadził wczoraj wieczorem Tytus Hołdys, a nam się w poranku należy resume z tego, co wydarzyło się dzięki waszym głosom. A głosowaliście, mimo że część z was, wiem, że była na Festiwalu Muzyki Filmowej.
1: Dzień dobry wszystkim. Za nami wielkie festiwalowe emocje, ale też i emocje związane z tym 549 już wydaniem LPMF-u. Festiwal przeniósł się na listę. To było widać, to było słychać. Utwory gości tegorocznego FMF-u bardzo wysoko w tym notowaniu. Ale ta pierwsza trójka to Hans Zimmer, druga Duna, miejsce trzecie. John Powell, aktorska wersja Jak wytresować smoka, miejsce drugie. Zaś na czele bez zmian Ennio Morricone i Cinema Paradiso. Za tydzień kolejne notowanie listy poprowadzi dla was Jadwiga Polus. Zachęcamy wspólnie już do głosowania. www.rmfclassic.pl, zakładka lista, tam wszystkie informacje.
0: A w poczekalni na miejscu 27 Wielki Marty. Muzyka z tego filmu zabrzmi teraz.
2: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Co jakiś czas w poranku gości klasyk Antonio Vivaldi, fragment z koncertu G-moll. Co jakiś czas pojawiają się też u nas fakty, kolejna ich porcja o 9.30, potem pogoda, a przed nami jeszcze przed 10.00 dźwięki z Władcy Pierścieni i z GoldenEye.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: 9.30, najwyższa pora na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Mateusz Bożek.
1: Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami w naszym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla 6 województw. To m.in. Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyzna i Podkarpacie. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 21. Do grenlandzkiej stolicy Nuuk przybył specjalny wysłannik prezydenta USA Jeff Landry. Polityk otworzy nową siedzibę amerykańskiego konsulatu. W planach ma też spotkanie z premierem Grenlandii. Duńskiej telewizji Jeff Landry powiedział, że otrzymał od prezydenta Donalda Trumpa polecenie, aby, tu cytat, poznać jak najwięcej przyjaciół. Biały Dom potwierdzał w ostatnich komunikatach, że Stany prowadzą z Danią rozmowy w sprawie utworzenia na południu Grenlandii nowych 3 baz wojskowych.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Legenda. Tak Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego, który na zawsze pozostanie częścią historii tego klubu. Oklaski na stojąco. Skandowane nazwisko Lewandowski na Camp Nou i brawa dla kapitana. Ponad setka strzelonych goli i 7 trofeów. Wszystko w 4 lata gry w Barcelonie. Wczoraj najpierw Lewandowski wyprowadził kolegów jako kapitan na mecz z Betisem. Później było wzruszające pożegnanie, gdy schodził z boiska w 83 minucie przy prowadzeniu 3-1. Po meczu z mikrofonem w ręku Lewy zwrócił się do trybun z serdecznymi słowami podziękowań i zapewnieniem.
3: Pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: Zawsze będę nosił Barcelonę w sercu. Tak Lewandowski pożegnał się z kibicami.
0: Jakie będą dalsze sportowe losy Lewego? No, o tym będziemy informowali Was w faktach, a teraz zerkamy do pogody. Komu nie marzy się, jak jest zimno, żeby było cieplej? No, chyba wszystkim nam. Do temperatury zdecydowanie powyżej 20 stopni wrócimy dopiero w weekend. Dziś 20 stopni po południu w stolicy przez chwilę, ale w pozostałej części kraju będzie chłodniej. Średnio 14-15 stopni. Na Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce rano i przed południem może padać jeszcze deszcz. Teraz pada także na Podlasiu i w rejonie Suwałk. Mamy od 8 do 15 stopni. Do 10:00 sporo historii dla Was mam jeszcze. Będzie głos w sprawie Festiwalu Muzyki Filmowej, będzie książka, jak twierdzi Kasia Chnat, godna czytania, a muzycznie GoldenEye, Władca Pierścieni, dla Elizy, wcześniej Roy Orbison, You Got It.

0: Mistrzów w RMF Classic od kuchni.
1: To już dziś pełne książek popołudnie w RMF Classic. Po raz kolejny wrócimy też do tematu pamięci rozliczania się z przeszłością w programie Od Słowa do Słowa. Tym razem temat podejmuje Bianka Kunicka, pisarka, autorka profilu Pobrudzone szminką, w swojej najnowszej książce zatytułowanej Czarny Trójkąt. To powieść łącząca współczesność z retrospekcjami sięgającymi czasów Holokaustu. Znajdziemy tu wielowymiarową opowieść o miłości, ale także pytanie o tożsamość i cenę, jaką człowiek potrafi zapłacić za bycie kochanym i akceptowanym. Z Bianką Kunicką rozmawia Katarzyna Chnat.
2: Czy jednym z celów tej książki miało być to, żebyśmy zrozumieli, czym jest ta trauma, czym jest to dziedziczenie i żebyśmy się zajęli własną przeszłością?
3: Zdecydowanie tak. Właśnie ta świadomość daje nam sprawczość, tak? I mówimy wtedy stop, może nie wszystkiemu, ale przynajmniej wielu schematom powielanym w rodzinie, nawet często nieświadomie, bo my nie wiemy, dlaczego tak robimy, dlaczego pewne rzeczy nas stresują, dlaczego o pewnych rzeczach się w rodzinie nie mówi. Być może nasze matki, być może nasze babki również nie wiedziały, ale pewien schemat, milczenie, unikanie pewnych tematów właśnie ciągnie to dalej. I mnie nie chodzi o to, żeby ktoś miał się buntować, ale żeby właśnie starał się popatrzeć na to wszystko z szerszej perspektywy, że jeżeli coś dla nas jest problemem, jeżeli mamy jakieś pretensje, jakieś żale, tak, do naszych najbliższych, do naszych przyjaciół, to z dużą dozą prawdopodobieństwa jest tak, że być może oni mają pewne rzeczy w sobie właśnie nieprzepracowane. I nie mówię, że kiedy my staramy się zrozumieć, kiedy będziemy czytać, kiedy nam się będzie wydawało, że jesteśmy tak bardzo świadomi, że to się wszystko zmieni, ale na pewno może pomóc kolejnym pokoleniom wejście w taki dużo bardziej czysty obszar i świadome kształtowanie tego, co dalej. No tutaj w wypadku nas kobiet myślę, że jest tak diametralna różnica, jeśli chodzi o pokolenie naszych mam, naszych babek, choćby możliwość właśnie własnego zdania, tak? Kobieta stała się dużo bardziej świadomą matką. Przede wszystkim ma wybór. Kiedyś tego wyboru nie było, nawet ze względów finansowych. Mężczyzna zarabiał, mężczyzna utrzymywał rodzinę i właściwie kobieta nie miała za bardzo wyjścia. Ona musiała powielać wzorce narzucone jej z góry. Dziś możemy powiedzieć nie.
1: My mówimy tak literaturze dziś po południu. Czarny Trójkąt to jedna z opowieści, którą szykuje dla Was Katarzyna Chnat w programie Od Słowa do Słowa po 14 w RMF Classic.
0: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.

0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.
1: 19. odsłona Festiwalu Muzyki Filmowej za nami, ale nie milkną jeszcze dyskusje, podsumowania. To było 5 niezwykle emocjonujących dni. Dziś także w RMF Classic. Różne głosy podsumowania. Poprosiliśmy o taki głos Roberta Piaskowskiego, szefa Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, który przez bardzo wiele lat tworzył i prowadził Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Jak dziś ocenia to wydarzenie z perspektywy już widza, uczestnika? O to zapytała go Kasia Chnot.
2: No, czuję się jak dyrektor emeritus, albo no właśnie, na jakimś fajnym momencie satysfakcji z tego, że to dalej rośnie, że festiwal jest ciągle takim magnesem, który przyciąga kompozytorów z różnych stron świata i z różnych estetyk, że ciągle jest ta atmosfera wspaniałej społeczności, bo to jest coś, co ten festiwal zawsze niosło. My nie tworzyliśmy tylko wydarzenia, my tworzyliśmy pewną społeczność i ta społeczność się nieustannie odnawia i ten niedzielny koncert finałowy Harry'ego Pottera też pokazał, jak przychodzą całe rodziny i na pewno dla takich dzieciaków to jest ogromne przeżycie. Zresztą na tym koncercie też była moja bratanica, która dzisiaj ma 20 parę lat i mówi, że to był jeden z pierwszych filmów, które razem oglądaliśmy.
1: Piękna muzyka, piękne emocje, Robert Piaskowski. Jakie były jego najlepsze momenty festiwalowe? O tym więcej u Jadwigi Polus około 12.30 w RMF Classic.
0: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Studio festiwalowe RMF Classic.

0: na puentę poniedziałkowego śniadania mistrzów, uwertura Rossiniego do Wilhelma Tella. A przed nami spotkanie z Jadwigą Polus, którą zresztą już przed chwilą zapowiadałem. Szykuje nam się m.in. resume tego, co działo się na 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. O 10:00 fakty.
1: Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt.

0: otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie. Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 10. Najnowsze fakty i Mateusz Bożek.
12: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim ma już gotowy wniosek na umorzenie kary, jaką otrzymał w związku z zabiegiem syna senatora Tomasza Lenca. Przypomnę, NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Po ujawnieniu sprawy senator został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Placówka ma teraz zapłacić 134 tysiące złotych kary. Co dokładnie znajduje się we wniosku? Przyjrzał mu się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
13: Jest argument, że placówka w Aleksandrowie Kujawskim ma trudną sytuację finansową i pieniądze, które powinna zapłacić w ramach kary, są potrzebne na leczenie pacjentów. Do tego we wniosku będą wyniki kontroli, którą w szpitalu prowadzi wewnętrzna komisja. Jak dotąd potwierdziła ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej dotyczącej zabiegu syna senatora, która pozwoliłaby rozliczyć ten zabieg. Wniosek o umorzenie albo chociaż zmniejszenie kary finansowej ma zostać złożony w drugiej połowie tygodnia wraz z końcem wewnętrznej kontroli. Równolegle sprawę zabiegu syna senatora wyjaśnia m.in. prokuratura.
12: Kaucja za Andrija Jermaka, byłego szefa administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wpłacona w całości. Udało się zebrać gigantyczną kwotę 140 milionów hrywien. To ponad 11,5 miliona złotych. Przypomnę, polityk jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. Jermak będzie mógł teraz opuścić areszt, ma jednak policyjny dozór, a także zakaz opuszczenia Kijowa. Były szef administracji prezydenckiej został zatrzymany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która budowała luksusowe osiedle koło Kijowa. W ten sposób miała zalegalizować blisko 500 000 hrywien pochodzących m.in. z przestępstw korupcyjnych. 1 lipca, po ponad 50 latach, w Kartuzach, w samym sercu Kaszub, ruszy kąpielisko. Jeziora w mieście były uznawane niegdyś za jedne z najbardziej zanieczyszczonych w kraju. Ich oczyszczenie zajęło kilka lat. Ale miastu uda się wreszcie wrócić do korzeni. Kartuzy przed II wojną światową były popularnym kurortem w regionie. O czym szerzej reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
14: Nad jeziora przyjeżdżali głównie mieszkańcy Gdańska. W mieście było kilkanaście pensjonatów, hoteli, pijalnia wód i łazienki, więc to życie wokół jezior się tu toczyło. Później między innymi szybki rozwój miasta i czasy powojenne sprawiły, że zapomniano o środowisku. Projekt wydobywania osadów dennych kosztował 60 milionów złotych, ale wyraźnie już widać efekty.
15: Jest różnica, bardzo duża. Chodzimy tam na spacery, jest różnica.
14: Chce się teraz chodzić? Czy wcześniej też chodziliście, ale omijaliście to jezioro?
15: Chodziliśmy, ale po prostu nie traktowaliśmy tego jako jezioro tam, nie wiem, rekreacyjne. O, że tam można się w nim kąpać.
16: Świetnie generalnie, jest gdzie spędzać czas. W okresie wakacyjnym będzie tłumnie.
14: W mieście są cztery jeziora, nad klasztornym dużym wybudowano pomosty i przygotowano kąpielisko.
17: Są i takie fakty.
12: Na koniec w faktach RMF Classic Waszyngton i modlitewny festiwal Rededicate. Festiwal, w którym wzięli udział najwyżsi i najważniejsi politycy Stanów Zjednoczonych z prezydentem Donaldem Trumpem na czele.
17: Then will I establish the throne of my kingdom according to as I have.
12: Trump, cytujący Biblię w wideoprzesłaniu przesłanym na ten narodowy jubileusz modlitwy na National Mall w Waszyngtonie. Była też modlitwa ponownego zawierzenia Ameryki Bogu. Poprowadził ją przewodniczący Izby Reprezentantów, Mike Johnson.
18: Here, Lord.
12: Dziś w 250. rocznicę amerykańskiej niepodległości niniejszym ponownie poświęcamy Stany Zjednoczone Ameryki jako jeden naród przed Bogiem. Ten festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Będą też tak zwane Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu Ameryki.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, a na krańcach wschodnich również z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, na zachodzie do 20 i 21 na południowym wschodzie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: 10:05. Rozpoczynamy magazyn przedpołudniowy i nowy konkurs, z którym będziemy odliczać tygodnie do rozpoczęcia wakacji. Opowiem o nim już niebawem. Zaczniemy muzyką Georga Filipa Telemana, fragment koncertu Na róg D-dur. Jadwiga Polus, dzień dobry.

0: Muzyka Ennia Morricone, temat do filmu Za garść dolarów. 12 minut po godzinie 10.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
0: No i to jest hasło, pod którym będziemy odliczać tygodnie do rozpoczęcia wakacji, a to już naprawdę niedługo. Nasz konkurs związany jest z podróżami. Dziś pierwsza odsłona konkursu Plecak pełen pomysłów. Będziemy wymieniać się pomysłami na najciekawsze podróże, które będzie warto zrealizować tego lata. Codziennie do wygrania bardzo praktyczny podróżniczy gadżet. Będzie to plecak, który zmieści się do każdego samolotu, a do niego włożymy kilka bardzo praktycznych gadżetów w trakcie podróży, oczywiście z logo RMF Classic. Zabawa polega na tym, że będę Wam opowiadać, co spakowałam do swojego plecaka i te przedmioty będą wskazywać cel mojej podróży. I po nich musicie dotrzeć do celu, o czym waszym zadaniem jest odpowiedzenie na naszej stronie rmfclassic.pl. A więc ja pakuję do plecaka kilka przedmiotów i przynajmniej jeden z nich będzie wskazywać cel mojej podróży, a wy po tych tropach musicie dotrzeć do celu, nazwać go, a potem zaproponować podróż marzeń, którą rekomendujecie innym. To najważniejsze zasady naszej nowej zabawy Plecak pełen pomysłów. Gorąco zapraszam, wszystkie szczegóły, a także miejsce na odpowiedzi jak zawsze na konkursowej stronie rmfclassic.pl. A teraz piosenka, którą słychać w filmie Forrest Gump. Śpiewają Scott McKenzie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Język giętki?
3: No, zależy od tego, kto się nim posługuje.
2: Książki, które świetnie bawią się językiem.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: Fakty kulturalne. W poniedziałek 18 maja rozpoczynamy od nowej wystawy w Krakowie. Satyra i komiks u Jana Matejki. Humor, autoironia i przenikliwy komentarz do rzeczywistości to mniej znane oblicze, które można odkryć dzięki wystawie, która w miniony weekend ruszyła w Muzeum Narodowym Krakowa. Wystawa prezentuje rysunki satyryczne, w których z dystansem i lekkością malarz portretował świat. Wystawa mieści się w domu Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej 41. Szkoła spojrzenia, miasto. To z kolei tytuł kolejnej wystawy, tym razem w Łodzi. W przyszłym miesiącu swój wernisaż będzie miała nowa wystawa w Muzeum Pałacu Herbsta w oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi. Pod tytułem Spojrzenia miasto będziecie mogli zobaczyć fotografie krajobrazu. Prace Brunona Szulca, Romana Opałki, Jana Błuchaka, Zofii Chomętowskiej czy Stefana Kiełżni. A prezentowanym kadrom towarzyszyć będą głosy. Głosy poetów, pisarzy, filozofów i malarzy, dla których miasto stało się źródłem artystycznej inspiracji. Na fotografiach zobaczycie Paryż, Warszawę, Londyn, Lublin, Wilno i Łódź. Wystawa ruszy 18 czerwca. A na koniec przypomnienie. Aga Zarian ogłosiła jesienną trasę koncertową. Podczas tej wyjątkowej, jedynej w Polsce trasy zabrzmią autorskie kompozycje artystki i ponadczasowe standardy jazzowe w jej wykonaniu i zespołu, a także interpretacje znanych utworów w jazzowych aranżacjach. To początek 22 października w Białymstoku.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę?
6: E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
0: Po reklamie.

RMF Classic, słuchacie magazynu przedpołudniowego z konkursem i nagrodami. Już za chwilę pierwsza podpowiedź w naszym nowym konkursie Plecak pełen pomysłów. A teraz powracam do filmu biograficznego Elvis. Posłuchajcie utworu Are You Lonesome Tonight?

0: Muzyka Trevora Rabina do filmu Skarb Narodów na skraju historii, wcześniej muzyka do filmu Chce się żyć, skomponowana przez Bartosza Hajdeckiego. 10 minut do godziny 11, czas na pierwszą podpowiedź w naszym nowym konkursie.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Ja proponuję kierunek wyprawy, a wy odgadujecie miejsce docelowe. A robicie to dzięki pewnym obiektom, które wsadzam do tytułowego plecaka pełnego pomysłów. Wymieniamy się pomysłami na wakacje nadchodzące. No i oto pierwsza moja podpowiedź. Dziś odgadujecie pewien słynny region. Nie jest to miasto, ale region dziś odgadujecie. Do mojego plecaka trafiają na pewno trzy rzeczy. Wachlarz. No, nie taki zwykły, ale ze zdobieniami. Może być czarny, może być czerwony. Wsadzę również małą buteleczkę oliwy z oliwek i okulary przeciwsłoneczne, bo słońce w tym regionie świeci niemal cały rok. Odgadujecie, gdzie się dzisiaj wybieram z plecakiem pełnym pomysłów? No to może jeszcze podpowiem, że to ten region kojarzy mi się z białymi miasteczkami na wzgórzach, z cieniem drzew pomarańczowych, pachnącym jaśminem wieczorami. Jeśli przypuszczacie już, jaki jest cel mojej podróży, gorąco zapraszam was, byście napisali swoją rekomendację na najpiękniejszą destynację na wakacje. Opisujecie ją na podstronie konkursowej rmfclassic.pl. Walczycie o plecak w barwach RMF Classic, który zmieścicie do każdego samolotu. Gorąco polecam nową zabawę. Wkrótce kolejna podpowiedź. Będę chyba musiała spakować gitarę flamenco.

0: Muzyka Johanna Strausa II to utwór Annen Polka, wykonanie pod batutą Williego Boskowskiego, grali filharmonicy wiedeńscy. Dochodzi godzina 11, wkrótce najważniejsze fakty RMF Classic. Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
7: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super, kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, punktualnie 11. Zapraszam na najnowsze fakty. Mateusz Bożek.
14: Kierowcy, zaczynamy od ważnej informacji dla Was z A4 na Dolnym Śląsku, w Mikołajowicach, w pobliżu Legnicy. Zepsuty bus blokuje jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Jedźcie ostrożnie. Warszawska prokuratura przejmie śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych wezwań policjantów i alarmów bombowych. Chodzi o zdarzenia z zeszłego tygodnia, gdy funkcjonariuszy wzywano pod adresy zajmowane przez pracowników prawicowych mediów. To w sumie 12 interwencji, do których policjanci zostali wezwani między 10 a 15 maja w kilku miejscach w kraju. Dotyczyły na przykład sytuacji zagrożenia życia dzieci, a także podłożonych ładunków wybuchowych. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, za tym procederem może stać osoba bądź osoby, które przeprowadzały w kilku poprzednich latach podobne akcje. Ta ostatnia fala fałszywych alarmów może być elementem wojny hybrydowej, a sprawcy mogą działać na rzecz obcego wywiadu. Po weekendowych opadach śniegu ratownicy Topry podwyższają do drugiego stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach i to w połowie maja, co nie zdarza się często.
15: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach, to słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
14: Ostrzegał ratownik dyżurny Topr Marcin Witek.
6: RMF Classic. Znamy fakty.
14: Zastąpienie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nie będzie łatwe, ze względu na wszystko, co reprezentował, zarówno na boisku, jak i poza nim. Tak o kapitanie reprezentacji Polski napisał dziś kataluński dziennik Sport, wracając do wczorajszego wzruszającego pożegnania Lewego z kibicami na Camp Nou. Czy wiadomo, kiedy poznamy jego nowy klub? O szczegółach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
16: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu, a do rozegrania w Hiszpanii pozostała jeszcze jedna kolejka, Barcelona zmierzy się w sobotę na wyjeździe z Walencją. Menadżer dodał również, że Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al-Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon, a to daje ponad milion złotych dziennie. Saudyjskie media zaznaczają jednak, że negocjacje mogą potrwać jeszcze kilka tygodni. Trenerem Al-Hilal jest Simone Inzaghi, a jednym z zawodników Karim Benzema.
14: Biały Lotos, Gwiezdne Wojny, Bridgertonowie, Yellowstone. Dźwięki z najgłośniejszych seriali ostatnich lat wybrzmiały w krakowskiej Tauron Arenie. Za nami 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Jej ukoronowaniem była wczorajsza projekcja filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką na żywo.
17: Film z muzyką na żywo to właśnie jest pokazanie tej prawdziwej magii. Magii muzyki, która dopowiada całą historię i która też podkreśla te momenty, które są najbardziej magiczne w tym właśnie filmie. Co więcej, jest tak, że to jest ten moment, kiedy najmłodsi bardzo często pierwszy raz widzą orkiestrę symfoniczną na żywo.
14: Mówiła Karolina Pietyra, dyrektorka krakowskiego biura festiwalowego.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z przejaśnieniami, a na krańcach wschodnich również z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu w większości regionów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, na zachodzie do 20, 21 na południowym wschodzie. Na Podhalu i Beskidzie Śląskim około 9.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: RMF Classic. I wszystko gra.
20: Pozdrawiam, Artur Andrus.
21: Alicja Majewska.
22: Stanisław Janicki.
19: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Johna Powella do filmu animowanego Rio. Wcześniej usłyszeliście Narodziny Gwiazdy i piosenkę oscarową Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, a już niebawem Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki z muzyką Johna Williamsa, a teraz muzyka od Dana Romera. Będzie to fragment soundtracku do filmu Rycerz Siedmiu Królestw. Słuchacie RMF Classic. To jest magazyn przedpołudniowy z nowym konkursem. Będę mieć dla Was podpowiedź około godziny 11:30. Zostańcie z RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jak radzić sobie z emocjami? Co robić, gdy pojawią się lęki lub depresja? I gdzie szukać szczęścia?
0: Sprawdzam to w moim nowym cyklu Dialog Emocjonalny, w którym goszczę psychologów, psychoterapeutów, lekarzy czy naukowców, autorów bestsellerowych książek popularno-naukowych i rozwojowych.
1: Katarzyna Chnat i Dialog Emocjonalny. Już dziś o 19.50 w programie Muzyka i Medycyna w RMF Classic.
2: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.

w RMF Classic. Teraz muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zabrzmi fragment jego słynnej 40. symfonii G-moll. Wykonanie orkiestry Les Musiciens du Louvre. Prowadzi Mark Minkowski.

0: Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta to był fragment jego 40. symfonii G-moll. Wykonanie znakomitej orkiestry Les Musiciens du Louvre prowadził Mark Minkowski. Minęła 11.30, czas na kolejną podpowiedź w naszym nowym konkursie RMF Classic.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Do plecaka RMF Classic wkładam raz po raz bardzo charakterystyczne obiekty, które mają Was naprowadzić na trop tej dzisiejszej destynacji. I nie jest to miasto, lecz pewien bardzo znany region. Zaglądam więc do plecaka RMF Classic. Jest w nim kapelusz chroniący przed południowym słońcem. Jest również mały przewodnik po arabskich pałacach i kastaniety. Czy wiecie, do jakiego miejsca, do jakiego regionu prowadzą te obiekty? No to może jeszcze podpowiem. To region, w którym historia Europy miesza się z kulturą arabską, a wąskie uliczki pachną kawą, pomarańczami i rozgrzanym przez słońce kamieniem. W jednym z tamtejszych miast tego regionu znajduje się słynny pałac, którego ogrody wyglądają jak z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Dokąd dziś podążamy? Czekam na odpowiedzi na rmfclassic.pl. Teraz muzyka Jamesa Hornera, Braveheart, Waleczne Serce.

Muzyka Franciszka Schuberta, fragment piątej symfonii, zagrała Europejska Orkiestra Kameralna pod batutą Claudia Bado. Za chwilę zaśpiewa dla Was Bobby McFerrin, a ja przekazuję informację z festiwalu filmowego w Cannes. W tę sobotę na ceremonii zamknięcia miała pojawić się osobiście Barbara Streisand, by odebrać honorową Złotą Palmę, ale niestety z powodu kontuzji, o czym poinformowała dziś w specjalnym oświadczeniu organizatorów, nie przybędzie. Wiele ciepłych słów skierowała do organizatorów festiwalu, pisząc: z niecierpliwością czekałam na możliwość uczczenia niezwykłych filmów w 79. edycji festiwalu. Bardzo się cieszyłam na spędzenie czasu z kolegami, których tak podziwiam. I oczywiście powrót do Francji, miejsca, które zawsze kochałam. Dziękuję tym, którzy nadal wspierają i promują sztukę filmową. Organizatorzy odesłali ciepłe słowa artystce, życząc szybkiego powrotu do zdrowia. I my dołączamy się do szybkiego powrotu do zdrowia dla Barbary Streisand. Teraz obiecana melodia Bobby'ego McFerrina.

0: To była muzyka Elmera Bernsteina do filmu Powrót Siedmiu Wspaniałych. Za kilka minut wybije południe. W RMF Classic już niebawem najnowsze fakty. Reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
0: Po reklamie. Tu RMF Classic, dochodzi 12, najnowsze fakty i Mateusz Bożek.
14: Kierowcy, na początek ostrzeżenie dla Was z obwodnicy Trójmiasta. Na S6 między węzłami Gdańsk Południe Rusocin ciężarówka zderzyła się z busem. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Zmiany, które są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, przekonuje wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Przedstawiciele ministerstwa udają się dziś do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie będą rozmawiać o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju oraz o ewentualnym zwiększeniu ich liczebności. Cezary Tomczyk, dopytywany jednak o nieoficjalne doniesienia w sprawie wstrzymania rotacji żołnierzy USA do Polski, a także o to, czy liczba wojsk się zmniejszy, odpowiada tak.
15: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
14: W Waszyngtonie polska delegacja spotka się z przedstawicielami Departamentów Wojny i Stanu, a także z amerykańskimi kongresmenami. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował też, że w przygotowaniu są kolejne zawiadomienia dotyczące również publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów. Do portu w Rotterdamie przybył wycieczkowiec, na pokładzie którego wykryto ognisko hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka zostanie teraz zdezynfekowana. zaatakowana, a załoga przejdzie kwarantannę. Przypomnę, kapitanem wycieczkowca jest Polak. W niedzielę krakowianie zdecydują o losie Aleksandra Miszalskiego. 24 maja referendum w sprawie odwołania prezydenta, a także Rady Miasta. Ile osób musi wziąć udział w głosowaniu, by referendum było ważne?
13: Niecałe 160 tysięcy w przypadku odwołania prezydenta i około 180 tysięcy w przypadku Rady Miasta. Wynika to z ustawy o referendum lokalnym, bo pod uwagę bierze się liczbę głosów z poprzednich wyborów samorządowych. Jeśli referendum w Krakowie będzie ważne, a mieszkańcy opowiedzą się za odwołaniem prezydenta lub Rady Miasta, czekają nas wybory.
16: Wtedy powstaje kompetencje prezesa Rady Ministrów do ustanowienia osoby komisarza, która do czasu wyborów będzie sprawowała funkcję organu, który został odwołany.
13: Tłumaczy profesor Stefan Płażek z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referendum w Krakowie w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. 24 godziny wcześniej zacznie się cisza wyborcza.
14: A o tym wszystkim relacjonował reporter RMF FM Maciej Sołtys.
17: RMF Classic. Fakty kulturalne z pierwszych stron gazet.
14: Ruszyły poszukiwania nowego Jamesa Bonda. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Nowego agenta 007 wybierze reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy serialach The Crown i Gra o Tron. W wywiadzie dla portalu Deadline Gold przekonywała, że ktokolwiek dostanie tę rolę, będzie to aktor pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Bonda w co najmniej trzech kolejnych filmach. Wśród nazwisk Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James. Na ostateczny werdykt musimy jednak poczekać, ale poprzeczka po erze Daniela Craiga zawieszona jest bardzo wysoko.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: A w prognozie maksymalna temperatura 17 stopni na północnym wschodzie, 20 stopni na zachodzie, 21 na południowym wschodzie, a chłodniej od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę od 12 stopni do 16, najchłodniej na Podhalu i Beskidzie Śląskim około 9 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
20: Hi, this is Pia Mavini.
21: Witam, mówi Aga Zarian.
22: Mówi Leszek Możdżer.
23: Tu Wodek Pawlik.
24: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
19: RMF Classic.

0: muzyka Davida Buckley do filmu Sandman. Tu RMF Classic, 10 minut po 12. Około 13.30 finał dzisiejszego wydania konkursu, a więc czas na jeszcze jedną podpowiedź.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: W naszym wakacyjnym plecaku pojawiły się bardzo charakterystyczne obiekty. Dokładam jeszcze krem z wysokim filtrem UV, bilet na pokaz tańca flamenco i notes na przepisy kulinarne, bo to właśnie w tym regionie, którego nazwę tropicie, można zakochać się w smakach. Na przykład tapas albo dojrzewającej szynki, albo chłodnego gazpacho. To miejsce, gdzie morze spotyka góry. Zachody słońca potrafią wyglądać jak kadry z filmów Pedro Almodovara. No i dodam jeszcze, że ten region słynie z korridy, bardzo gorących wieczorów i architektury inspirowanej kulturą Maurów. Mam nadzieję, że nie macie już wątpliwości, o jakim regionie opowiadam. To przepiękny region, no i na pewno znajomość języka hiszpańskiego może wam pomóc w tej podróży. Teraz piosenka Bakaraka. Jeśli znacie nazwę dzisiejszej destynacji w nowym konkursie, no to zapraszam was na konkursową podstronę rmfclassic.pl. Tam zostawiacie odpowiedź.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
1: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
3: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już dziś o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.
4: Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Po reklamie.
8: Słuchajcie, RMF Classic, już za chwilę usłyszycie słynną melodię Jimne Pedi, numer 1 Erika Satie, a teraz fragment lata z koncertu 4 pora roku, muzyka Antonio Vivaldiego.

0: Muzyka Erika Satie to legendarna melodia rzymna PD numer 1. Grał Daniel Varsano. Słuchajcie, RMF Classic. Za nami 5 dni niezwykłych koncertów, spotkań, przeżyć i emocji związanych z 19. edycją Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.
1: 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. Za kulisami.
0: Relacjonowaliśmy dla Was to wydarzenie zza kulis, ze sceny i sprzed sceny, z korytarzy różnych, naprawdę najtrudniejszych do relacji zakamarków, gdzie byli nasi dziennikarze. Rozmawialiśmy z artystami, kompozytorami, twórcami.

0: kibicami, gośćmi i publicznością dziś na podsumowanie. Czas na podsumowanie o refleksje i swoje najciekawsze momenty festiwalu Katarzyna Chnat pytała Roberta Piaskowskiego, szefa Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, który przez wiele lat tworzył ten festiwal i był jego dyrektorem artystycznym, a dziś może już w nim uczestniczyć, będąc po tej drugiej stronie jako widz, słuchacz i nieocenione wsparcie dla organizatorów.
1: Patrząc na cały program, czy któryś z tych koncertów według Ciebie był takim najmocniejszym punktem tej edycji, czy to jest tak, że w każdym były jakieś piękne momenty?
2: No ja chyba jestem z tego drugiego klucza, to znaczy biorąc pod uwagę tą wielość emocji, o których rozmawialiśmy, z jednej strony nostalgii, sentymentu, stresu, ale też relaksu i takiego wreszcie włączenia to mi się podoba, to mi się nie podoba, to pewnie takie momenty, bo wspaniały był dla mnie Mikołaj Trzaska i jego trio w Teatrze Słowackiego na inaugurację. Oczywiście, że wspaniały był Duduś i Kuźniak i te evergreeny polskiego swingu, jazzu, ale jednak ta transowość, medytacyjność, którą ja dużo robię, zdjęć, nagrywam, ale na tym secie Trzaski kompletnie odpłynąłem i widziałem, że publiczność podobnie. Nikt tego w ogóle nie rejestrował, każdy się dał tej magii oczarować. Potem oczywiście mam taki osobisty stosunek do tego Hauszki, no bo to był projekt, który zaczynam jeszcze jako dyrektor artystyczny, no i Agata go właściwie dowiozła. Byłem po prostu bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło, a w międzyczasie właśnie kompozytor zdobył Oscara, więc też ma to taki charakter, że wielki już utytułowany kompozytor gra jeszcze alternatywnie, niszowo, elektronicznie, solo, w łaźni dla zupełnie innej publiczności w teatralnym, takim warsztatowym stylu. No wspaniały był koncert Jamesa Newtona Howarda z wielu powodów. Po prostu szczerość tej muzyki, niesamowite rozgrywanie się na wielu planach, pomimo braku nagłośnienia, zagranie typowo akustyczne, wspaniałym akustycznie wnętrzu Ice Cracków. No i tam rzeczywiście mnóstwo wspaniałych odkryć muzycznych, takich też głosów, które przypomniały mi filmy, na których się wszyscy wychowywaliśmy. No i też nie ukrywam, że Harry Potter, no bo to jest jednak takie, może ja nie jestem wprost pokoleniem Harry'ego Pottera, byłem już jednak dwudziestoparolatkiem, jak się pojawiła saga cała. Pamiętam to szaleństwo tego czasu, ale też pamiętam, jak próbowaliśmy zdobyć nuty wtedy do tych partytur, do suite Johna Williamsa i jak one działały na wyobraźnię, jak przechodziły całe przedszkola, szkoły, filharmonie. I to też był taki moment, w którym jakby zrozumiałem, jak działa muzyka filmowa. No i też gdzieś na tym koncercie z muzyką na żywo zobaczyć emocje ludzi, dzieciaków, rodzin. To jest taka nagroda dla organizatorów i myślę, że to w ogóle zawsze było fajną tradycją, że festiwal się kończył po takim wielkim wysiłku gal tych wszystkich koncertów monograficznych. Był takim rodzinnym, familijnym kinem i to zawsze było takim wytchnieniem dla nas wszystkich, takim pęknięciem tej bańki stresu. Te koncerty już się oglądało po prostu dla przyjemności i słuchało.
1: Jedno nazwisko, które chciałbyś zobaczyć, usłyszeć w przyszłym roku?
2: Ojej, ja bym chciał Goransona, bo to jest facet, który wymiótł po prostu w ostatnim czasie mnóstwo nagród i też wspaniałe są te jego wizje muzyczne. No i też Britella. Uwielbiam soundtrack do Moonlight i bardzo bym chciał usłyszeć ten temat skrzypcowy.
0: Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, wieloletni twórca i dyrektor artystyczny FMF-u. Czy marzenie Roberta Piaskowskiego spełnią się? Przekonamy się za rok. Będzie to wyjątkowa 20. jubileuszowa edycja FMF-u i z pewnością będzie wiele zaskoczeń. Z gościem RMF Classic rozmawiała Katarzyna Chnat. Teraz muzyka, która jeszcze raz przypomni nam wyjątkowe festiwalowe koncerty. Muzyka Jamesa Newtona Howarda z filmu Fantastyczne zwierzęta. A na naszych mediach społecznościowych wciąż możecie powrócić do relacji, które zagrzewały Was przed wieczornymi koncertami. Są one zapisane i możecie do nich powrócić w każdej chwili.

0: reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Po reklamie.

0: Muzyka Dmitra Szostakowicza, fragment drugiej suity na orkiestrę jazzową, wykonanie Narodowej Orkiestry Symfonicznej z Ukrainy, prowadził Teodor Kuchar. Słuchajcie RMF Classic. 10 minut do godziny 13.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: No i czas na ostatnie tropy w pierwszym wydaniu nowego konkursu RMF Classic. Dziś do wakacyjnego plecaka dokładam jeszcze aparat fotograficzny, bo widoki w tym regionie, którego nazwę odgadujecie, są po prostu filmowe i zapierające dech w piersiach. Dokładam przewodnik po Sewilli i mały głośnik, z którego płyną rytmy flamenko. To właśnie stamtąd pochodzą jedne z najbardziej nostalgicznych śpiewów Europy. Region pełen światła, palm, białych fasad, murów i placów, na których życie toczy się do późnej nocy. To także kraina, która inspirowała filmowców, pisarzy i kompozytorów, od operowego Carmen po współczesne kino. Czy wiecie już, dokąd wybieramy się z plecakiem RMF Classic? Jeśli tak gorąco, zachęcam, zajrzyjcie na podstronę konkursu, tam należy zostawić odpowiedź i odpowiedź na pytanie dodatkowe, które komuś dziś przyniesie finał, a ten około 13.30 na naszej antenie. Teraz nowość z repertuaru Sienna Spiro w utworze Material Love z drugiej części Diabeł ubiera się u Prady.

0: reklama.
1: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
2: Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
1: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
16: Tu RMF Classic, punktualnie 13. Najnowsze fakty i Mateusz Bożek.
17: Benzyna o 5 groszy w górę, diesel o 3. Resort Energii ogłosił nowe maksymalne ceny, które zobaczymy jutro na stacjach paliw. Niestety będzie drożej. Za litr podstawowej benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,42 zł, a za olej napędowy 6,85. Politycy klubu parlamentarnego Centrum oczekują wyjaśnień od posłanki Izabeli Bodnar w sprawie zatrzymania jej męża przez policję. W ubiegłym tygodniu usłyszał on zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Czy to oznacza, że posłanka zostanie zawieszona w klubie? Sprawdził to dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
18: Według moich informacji o takim scenariuszu nie ma w tej chwili mowy. Zanim temat zostanie poruszony na forum klubu, parlamentarzystka spotka się z senatorem Jackiem Trellą, który na co dzień jest adwokatem. Usłyszałem od niego, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości posłanki będą zależały właśnie od przebiegu tej rozmowy. Jednak tu cytat: za wcześnie dziś na przewidywanie przyszłości. Według moich informacji wyrzucenie posłanki z klubu nie jest w ogóle możliwe, ponieważ Centrum liczy 15 posłów, a odejście choćby jednego oznaczałoby, że formacja straciłaby status klubu parlamentarnego i stałaby się kołem.
17: Rozpoczął się strajk pracowników międzynarodowego koncernu Minowa, produkującego m.in. materiały dla górnictwa. Zatrzymana została produkcja w 3 zakładach: w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżek.
19: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
20: To jest strajk bezterminowy?
19: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy. No i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
17: Z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. W sumie w trzech strajkujących zakładach pracuje prawie 280 osób.
0: Fakty, opinie, komentarze.
17: O kilkanaście procent wzrośnie ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji. Tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące. Dlaczego coraz więcej osób chce wypoczywać w kraju? Sprawdził to reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
21: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki, przyznaje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
22: Dość rzadko mówimy o regionie lubuskim, a tam są piękne tereny, piękna natura. Tam oprócz gości z Niemiec, którzy też lubią ten teren, będą też chcieli przyjeżdżać Polacy, ponieważ trochę zaczynamy szukać miejsc nieoczywistych.
21: To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie, w czasie długiego weekendu na początku czerwca, związanego z Bożym Ciałem.
17: Scarlett Johansson i Sebastian Stan oficjalnie dołączyli do obsady drugiej części Batmana, potwierdził to reżyser Matt Reeves. Do roli człowieka nietoperza wraca Robert Pattinson. Obecnie trwają zdjęcia w Wielkiej Brytanii. Premiera filmu za rok. Kolejne fakty w RMF Classic nieco wcześniej, za godzinę. Zaprasza już teraz Grzegorz Jasiński.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Na zachodzie i południowym zachodzie dziś zachmurzenie umiarkowane. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach miejscami burza, opady deszczu, możliwy także grad. Miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie z przejaśnieniami, a na krańcach wschodnich możliwe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 na zachodzie, do 9 w Beskidzie Śląskim.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: RMF Classic. Z muzyką na pierwszym planie.
25: This is Harry Gregson-Williams.
26: My name is Michael Nyman.
27: This is Howard Shore.
28: Hi, my name is Don Davis.
29: RMF Classic, it's my great pleasure to say hello to you and thank you very much for listening. Patrick Doyle.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Muzyka Marco Beltramiego i Milesa Hankisa do filmu Dziewięcioro Nieznajomych. I kolejna nowość z naszego repertuaru. Przed wami muzyka Daniela Pembertona, którą od niedawna oglądacie na wielkich ekranach w Polsce. Mowa o filmie Projekt Hail Mary. I to jest temat Moment. Muzyka z tego filmu także wśród nowości w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A zaraz potem usłyszycie muzykę Jerzego Rogiewicza, nagrodzonego na gali nagród FMF statuetką Najlepsza Polska Ścieżka Dźwiękowa 2025 roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Język giętki?
3: No, zależy od tego, kto się nim posługuje.
2: Książki, które świetnie bawią się językiem.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Już za chwilę finał pierwszego wydania nowego konkursu RMF Classic. A teraz muzyka Georgesa Bizeta, która doprowadzi nas do tajemniczego i zagadkowego regionu, którego nazwę dziś odgadujecie w tym konkursie. Muzyka do opery Georgesa Bizeta. Fragment Carmen. Orchestre National de la Radiodiffusion Française prowadzi za Thomas Beecham.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: była to muzyka Niccolò Paganiniego, aranżacja Krzysztofa Herdzina, 24 Caprys Amol, a grał Mariusz Patyra. Minęła 13:30.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Czas na finał naszego nowego konkursu. Dziś laureatem został pan Kuba. Bardzo się cieszę, to dobra wiadomość. Panie Kubo,
2: ja również.
0: Jest pan laureatem naszego pierwszego finału w nowej zabawie. Plecak pełen pomysłów. No gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Naprawdę się bardzo cieszę.
0: Proszę podać właściwą odpowiedź. Jaka destynacja, jaki region dziś był tym zagadkowym miejscem, do którego podążaliśmy?
2: No, oczywiście chodziło o Andaluzję.
0: Oczywiście, tak. Piękna, barwna, wyjątkowa destynacja. No bardzo mnie zachwycił pan tą swoją opowieścią, a zwłaszcza tym zdaniem, że to miejsce uzależnia. Dlaczego? Proszę nam wyjaśnić.
2: No chociażby przez światło, przez słońce, które nas muska cały rok i zapach, który się unosi w powietrzu oczywiście, jest bardzo różny od naszego niestety polskiego, nie zawsze czystego powietrza. Tam człowiek może odetchnąć pełną piersią, nie martwiąc się o zdrowie.
0: A co pan zapamiętał najmocniej ze swojej podróży?
2: Smak owoców jest zupełnie inny. To jest takie, co mnie najbardziej przyciąga do tego obszaru.
0: A czy coś konkuruje z Andaluzją? Jako taki wytrawny podróżnik może pan pokusi się o takie jakieś...
2: Znaczy, mimo wszystko zawsze serduszkiem i nie tylko wracam w znaczy polskie wieczory ze względu na to, że tam się czuję jak w domu. Nie dość, że jesteśmy jednak u siebie w Polsce, to jeszcze jednak góry to moja pasja.
0: Bieszczady, no pięknie. Panie Kubo, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej zabawie. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy wspólnie naszych słuchaczy do planów wakacyjnych. Dziękuję. Nagrodę wysyłamy pocztą. Mam nadzieję, że przyda się w kolejnej podróży.
2: Dziękuję najmocniej. Również pozdrawiam panią i wszystkich z RMF Classic.
0: Dziękuję.
2: I wszystkich słuchaczy oczywiście.
0: No tak. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Polewaj Miamę słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

To była muzyka Franciszka Józefa Haydna, fragment Symfonii Zegarowej, wykonanie orkiestry Academy of St. Martin in the Fields pod batutą Sernevilla Marinera. Tu RMF Classic, magazyn przedpołudniowy z konkursem w roli głównej dobiega końca. Dziś odbyło się pierwsze wydanie nowego konkursu. Plecak pełen pomysłów, finał za nami, laureatem został pan Kuba. A tajemniczą destynacją była Andaluzja. Jutro kolejna szansa i na udział w konkursie i nagrody. Walczycie codziennie o plecak w barwach RMF Classic, który będziecie mogli zabrać do każdego samolotu, w każdy zakątek świata. No i zapraszam już jutro do kolejnego wspólnego inspirowania się i szukania wyjątkowych destynacji na wakacje. Po 14:00 Katarzyna Chnat i magazyn literacki, a teraz muzyka Ludowika Bursa do filmu Artysta. Jadwiga Polus, do usłyszenia.

0: To piosenka Bee Gees, którą słychać w kadrach filmu Gorączka sobotniej nocy. Od 14 magazyn literacki i Katarzyna Chnat, a już za chwilę najnowsze fakty RMF Classic.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
9: Moja Pani, na to mamy 4 ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
8: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Słuchajcie, RMF Classic, zbliża się 14. W studiu faktów jest z nami Grzegorz Jasiński, to znaczy, że już czas na najważniejsze i najświeższe fakty RMF Classic.
11: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej, powiedział premier Donald Tusk w Dęblinie.
12: Nie wiem, czy państwo zauważyli, a dla mnie to jest osobiste też doświadczenie, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od pogody geopolitycznej, w sprawach najwyższej wagi, a do takiej zaliczam relacje polsko-amerykańskie, w Polsce panuje niezmienny konsensus, pełne zrozumienie wagi i wartości tych relacji. To się nigdy nie zmieni.
11: Deklaruje szef rządu podczas uroczystości podpisania umowy na Centrum Serwisowania Silników dla czołgów Abrams. Od 3 dni mamy nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych przez Sejm. Nie wiadomo jednak ani kiedy Rada się zbierze, ani w jakim składzie. Co więcej, swoją rezygnację ogłosiła właśnie dotychczasowa przewodnicząca i nie wiadomo nawet, kto zwoła to posiedzenie. Powinna to zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
13: Małgorzata Manowska powinna zwołać KRS najpóźniej do połowy czerwca. Za tydzień kończy się jednak jej kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego, zatem nie będzie mogła już poprowadzić obrad, na których zostanie wybrany nowy szef Rady. Może to zrobić jej następca w Sądzie Najwyższym, którego jednak nie powołał jeszcze prezydent. A i Karol Nawrocki, i Małgorzata Manowska przebywają akurat za granicą. Na rozstrzygnięcie, kto zwoła posiedzenie Rady, trzeba więc będzie poczekać. Poza brakiem terminu posiedzenia nie jest też pewne, kto miałby w nim brać udział. Dotychczasowa przewodnicząca twierdzi, że Radę trzeba zwołać w starym składzie, bo nowych członków Sejm wybrał, łamiąc zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nowi członkowie Rady spotykają się jednak już dziś i twierdzą, że stary skład Rady ma już zdezaktywowane karty dostępu i do siedziby rady po prostu już nie wejdzie.
11: Informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
14: Popołudniowe fakty RMF Classic.
11: Za nami 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Jej ukoronowaniem była wczorajsza projekcja filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką na żywo.
15: To jest fajna historia, która łączy pokolenia i na pewno to są przeżycia, którymi potem młode osoby piszą swoje życie, wspominają o tym w rozmowach, traktują to jako coś ważnego. Też jak to pokazujemy z takim rozmachem, z precyzją, z dbałością o warsztat, wykonują to w końcu najlepsze orkiestry naszego kraju zazwyczaj. Ta skala dźwięku, produkcji, światła, efektów specjalnych to jest też coś, co przekracza granice zwykłego pokazu czy przeciętnego koncertu. To jest po prostu takie doświadczenie totalne.
11: Podsumowuje Robert Piaskowski, wieloletni dyrektor FMF, dziś dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Od dziś nie da się dojechać wozami konnymi ani busami elektrycznymi do Morskiego Oka. Od przyszłego poniedziałku nie będzie można także przejść tym najbardziej popularnym szlakiem w Tatrach. Wszystko z powodu rozpoczętego właśnie remontu nawierzchni na odcinku od Łysej Polany do wodogrzmotów Mickiewicza.
16: Do 22 będą trwały te prace związane z frezowaniem. Wtedy ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Będzie on przywrócony w sobotę i niedzielę, wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna i wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
11: Zapowiada starosta tatrzański Andrzej Skupień.
0: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 15. Teraz zapraszam na prognozę pogody.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Dzisiaj nadal pochmurno i deszczowo, wszędzie sporo chmur, na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzeń umiarkowane i tam więcej przejaśnień. Miejscami przelotny deszcz, na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i w Bieszczadach miejscami również burze. A na termometrach od 14 stopni teraz w Suwałkach, przez 15-16 na zachodzie kraju, do 20 w centrum i na wschodzie. Chłodniej na Podhalu i w Beskidzie Śląskim, tam 9 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
19: Cześć, mówi Edyta Górniak.
20: Magda Łoczarska.
21: Mówi Magda Cielecka.
22: Z tej strony Natalia Kukulska.
23: Sonia Bohosiewicz.
24: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłosi Urszula Duciak.
18: RMF Classic.

0: John Barry i jego muzyka z filmu Tańczący z wilkami. To za nami. Jest 10 minut po 14. Katarzyna Chnat. Dzień dobry. Witam i zapraszam na magazyn literacki Od Słowa do Słowa.
1: Od Słowa do Słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: A dzisiaj w programie piękna powieść i ciekawy kryminał. No i dwie wspaniałe kobiety. Bianka Kunicka z książką pod tytułem Czarny Trójkąt oraz Izabela Janiszewska i jej najnowszy kryminał zatytułowany Zamknięte w lodzie. Obie książki opowiadają historię o kobietach, ale w zupełnie innych czasach i kontekstach. Jedna to powieść z czasów wojny, ale też współczesności, o trudnej miłości i o tym, jak dużą ofiarę trzeba złożyć w imię miłości. Zaś druga opowiada m.in. o tym, jak czasem jeden drobiazg i zaufanie do swojej intuicji mogą mieć ogromne znaczenie w rozwiązaniu zagadki, a przy okazji odsłania tajniki pracy technika kryminalistyki. I o tym dziś porozmawiamy. Autorki książek będą dzisiaj razem z nami. Po godzinie 14 Bianka Kunicka, a po 17 Izabela Janiszewska. W międzyczasie po 15 zapraszam do naszego klubu pożeraczy książek RMF Classic. Będzie kolejna szansa zaistnienia na naszej antenie z waszymi odkryciami literackimi. A po 16, jak zawsze, pojawią się panowie z piątki z literatury. Do tego u nas cała masa pięknej muzyki filmowej i serialowej. Już za chwilę temat z Różowej Pantery, a teraz zabrzmi piosenka, którą śpiewa Nick Cave. To ze ścieżki dźwiękowej do filmu Sny o pociągach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Są roboty, które przeprowadzają skomplikowane operacje.
2: Są lekarze, którzy mają nie tylko wielką wiedzę, ale też empatię.
1: Jest program Muzyka i Medycyna,
3: w którym poznajemy osiągnięcia współczesnej medycyny przy zdrowej dawce muzyki filmowej.
1: Muzyka i Medycyna.
2: Magazyn RMF Classic. Już dziś po 18:00.
3: Dariusz Stańczuk, zapraszam.
4: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow. I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
13: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super! Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, jest 24 minuty po 14, trwa magazyn literacki Od Słowa do Słowa. Za chwilę porozmawiamy o pięknej powieści, a teraz posłuchamy fragmentu koncertu fletowego E-moll Saverio Marcadante. Grają i solisti Venetti, prowadzi Claudio Simone, a solo na flecie Jean-Pierre Rempal.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Saverio Mercadante i fragment jego koncertu fletowego E-moll. To za nami, a ja zapraszam na rozmowę o książce i spotkanie z Bianką Kunicką.
1: Od słowa do słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Dzisiaj u nas rozmowa o książce, która nie daje łatwych odpowiedzi i długo zostaje w pamięci. Czarny trójkąt Bianki Kunickiej to opowieść o kobiecości, tej silnej, ale i boleśnie doświadczanej przez historię, pamięć i traumę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Pani Bianka Kunicka, poetka, prozaiczka, kulturoznawczyni, autorka książek jest dzisiaj razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W książce Czarny trójkąt znajdziemy wiele różnych wątków, między innymi zadaje tu pani pytanie o tożsamość, o granice tolerancji wobec inności, a to wszystko jeszcze w kontekście dziedziczonej traumy wielopokoleniowej. Co było powodem napisania takiej właśnie historii?
2: Powiem tak, że trauma wielopokoleniowa i psychika ludzka, nasze ogony z dzieciństwa, ciągnięte gdzieś tam nie tylko od tego najbliższego pokolenia, tylko od wielu, zawsze miałam ją gdzieś w głowie, zawsze mnie ten temat fascynował. I jeżeli mam być całkowicie uczciwa, to nie wiem, dlaczego stało się to opowiedziane za pośrednictwem dokładnie tej historii. Ona się troszeczkę napisała sama.
0: Ale czy to jest tak, że takie historie gdzieś w pani rodzinie też krążyły?
2: Nie. Nie. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Na pewno jestem z takiego pokolenia, gdzie no, moja babcia, czy wiele członkini, bo tu mówimy głównie o kobietach, ale oczywiście członków moich poprzednich pokoleń, doświadczyło bezpośrednio wojny w taki czy inny sposób, ale nic o takich zdarzeniach w rodzinie nie wiem.
0: Jest tutaj też ten wątek trójkąta miłosnego i miłości kobiety do kobiety, która okazała się dla obydwu tych kobiet fatalna w skutkach. No przyznam pani szczerze, że czytałam tę książkę mając ciarki na plecach.
2: Samą mnie momentami, przyznam, ta powieść przytłaczała, bo mimo tego, że historycznie zawsze interesowały mnie te czasy, to wojenne, choć nie tylko, bo to jest generalnie współczesna opowieść, prawda, z czasami z retrospekcją do czasów Holokaustu. Nie miałam świadomości chyba skali tego, jak kobiety rzeczywiście musiały tę ofiarę ponieść. Mimo że wiemy, ale nigdy nie wgłębiamy się, może nawet nie chcemy. Nie chciałam, i to bardzo dużo mnie kosztowało, nie chciałam, aby ta książka epatowała przemocą w taki sposób, że chcę opowiedzieć, co się tam strasznego działo. Bardziej interesowała mnie jednak ta płaszczyzna, perspektywa psychologiczna i tego, co, jak to zostało w nas. Tak? No, kilkukrotnie gdzieś tam w powieści starałam się zaznaczyć, że ciało nie pamięta tak bardzo, jak pamięta dusza.
0: Dusza lub podświadomość, prawda? Też,
2: podświadomość, bo... tak, nazwijmy, tak to oczywiście upraszczając.
0: To jest tak właśnie ta świadomość. Do rozmowy o książce Czarny Trójkąt Bianki Kunickiej wrócimy jeszcze za chwilę. Teraz wracamy do muzyki. U nas ta, którą Bartosz Hajdecki skomponował do serialu Czas Honoru.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
4: Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
3: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj dziś o 20.30 w TVP1.
5: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Muzyka Magni Sztucznych Handla we fragmencie grał zespół Le Concert de Nation, prowadził Jordi Savall. A ja zapraszam na ciąg dalszej rozmowy z Bianką Kunicką.
1: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
0: Czarny trójkąt to opowieść, która zawiera w sobie wiele różnych wątków. Mówiłyśmy o tym dziedziczeniu różnych traum i lęków. Ostatnio właśnie rozmawiałam o tym z Natalią De Barbaro, o tym, jak znaleźć siebie i pokochać siebie na nowo, ale właśnie pamiętając o tym, że jesteśmy z rodu, że idzie za nami pewna historia, której się nie da odciąć. I to w pani książce też jest, że właśnie, że jesteśmy z rodu, że ród daje nam pewien bagaż i dopóki sobie tego nie uświadomimy, to trudno jest nam zrozumieć nasze dzisiejsze zachowanie.
2: Też Jung chyba mówił, że jeżeli nie przepracujemy traum, jeżeli tego nie zrozumiemy, to to odwróci do nas jako los. I rzeczywiście jest to bardzo mądre. Tak naprawdę uzdrowienie jest wszelkich niejasności, wszelkich traum. W nas samych musimy dać sobie siłę, żeby nie być biernym, tylko żeby przyjąć do siebie, że mamy sprawczość, moc sprawczą. Ja tutaj też nie chcę demonizować pewnych rzeczy, bo oczywiście ja tutaj piszę dużo o kobiecości, o patriarchacie, ale ta książka to absolutnie nie ma na celu jakiegoś spojrzenia antymężczyznom. Przeciwnie, raczej podkreślenie tego, jak ważna jest ta kobiecość i że tak naprawdę męskość może być przez nią pięknie podlewana, że właśnie tylko w jej świetle ta męskość prawdziwa również może zakwitnąć. Się tak powiedziało poetycko.
0: Tutaj jest jeszcze jeden wątek, który jest bardzo interesujący, ponieważ jedna z pani bohaterek jest też osobą, która kocha drugą kobietę. No i coraz częściej takie tematy w różnych powieściach, książkach, kryminałach się pojawiają. Na czym pani tutaj zależało? Co pani chciała pokazać?
2: Chyba istotne dla mnie tutaj był fakt, jak bardzo trudno jest odnaleźć się w sytuacji, kiedy z góry jesteśmy napiętnowani jakimś stereotypem. To przecież jeszcze pokutuje do dzisiaj, ale żyjemy w zupełnie innych czasach. I jakoś tak mi się wydawało, przynajmniej na to nie trafiłam, że ten wątek kobiecości również takiej nietypowej, jeśli chodzi o miłość, tak, bo to jest miłość kobiety do kobiety, jak bardzo jeszcze musiał potęgować trudność położenia kobiet w tamtych czasach, na które zagrożenie czyhało, że tak powiem, z każdej strony, bo ta miłość była bardzo trudna, a jednocześnie chyba pokazała, jak bardzo determinowała wszelkie działania wszystkich naszych bohaterów i determinuje. Jednocześnie, jak potrafi być krzywdząca i okrutna, bo tam jest przecież też fanatyzm, czyjś obsesja na czyimś punkcie. A jednocześnie, wydaje mi się, że to jest taki powiew nadziei, że ta miłość jest tak bardzo ważna. Miłość, miłosierdzie nawet, nie tylko miłość w takim romantycznym znaczeniu. Wydawało mi się, że mogę w ten sposób pokazać piękno miłości, niezależnie właśnie od tej takiej romantycznej, jaką znamy z filmów, którym jesteśmy nakarmieni, do której każdy z nas tęskni, a tak naprawdę, która bardzo często okazuje się niesamowitą ułudą i sztucznym fundamentem, którego się na siłę trzymamy. Bo tak naprawdę właśnie to bezpieczeństwo, spokój i szacunek to jest to, co jest najważniejsze. I te kobiety potrafiły nam to pokazać.
0: Ta opowieść trzyma w napięciu od samego początku do samego końca, więc mam nadzieję, że sprawi Państwu również przyjemność. Bianka Kunicka, autorka Czarnego Trójkąta, była dzisiaj razem z nami, a ja mam kilka egzemplarzy tej książki dla Państwa. Piszcie do mnie i uzasadniajcie swoją prośbę pod adres redakcja@rmfclassic.pl. A muzycznie u nas teraz Wojciech Killer i dźwięki z pianisty.

0: Wonderful Tonight, Erika Claptona kończy tę godzinę programu od słowa do słowa. Zbliża się 15, za chwilę najświeższe fakty. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Tak już jest. Niskie ceny są.

0: 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Jest 15, czas na fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
16: Wstrzymana rotacja nie rzutuje na stosunki amerykańsko-polskie. Wierzę, że wszystkie niedomówienia dotyczące rotacji wojsk amerykańskich w Europie zostaną w najbliższych dniach wyjaśnione, mówił w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gnykiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce. Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
16: Minister obrony podkreślał, że nawet w samym Kongresie Stanów Zjednoczonych nikt nie wiedział o zawieszeniu rotacji brygady pancernej, która miała być przerzucona do Polski.
13: Postaw na fakty RMF Classic.
16: Uwaga kierowcy, 3-kilometrowy korek na autostradzie A6 przed granicą z Niemcami w Zachodniopomorskiem. Utrudniony jest też wyjazd z tej trasy na węźle Szczecin-Zachód. Zator spowodowany jest dużym poweekendowym natężeniem ruchu i kontrolami granicznymi. Nawet o kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na badania takie jak gastroskopia i kolonoskopia po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie są wnioski z danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Ograniczenia nie dotyczą kobiet w ciąży, dzieci i pacjentów onkologicznych. Gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
18: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. To potwierdza wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii profesor Grażyna Rydzewska.
19: Koledzy na kontraktach zmniejszają liczbę dni. No to musi się odbić dłuższą kolejką. To już się odbiło dłuższą kolejką. My to widzimy, ale o parę miesięcy jest to przesunięcie.
18: Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
16: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Czym różni się mózg człowieka od mózgu muszki owocowej? Jak świadomość kształtuje naszą rzeczywistość? To tylko niektóre pytania, na które spróbuje odpowiedzieć zbliżający się Copernicus Festival 2026. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wśród gości pojawi się m.in. Anil Seth, profesor neuronauki z University of Sussex. Seth twierdzi, że mózg nie tyle odbiera świat zewnętrzny, ale go nieustannie przewiduje i konstruuje.
14: To, co robi Anil Seth, mieści się w takim szerszym nurcie, który można nazwać kodowaniem predykcyjnym. Ten nurt zakłada, że głównym zadaniem naszego mózgu to jest przewidywanie tego, co się dzieje na świecie. I tutaj Anil Seth ukuł takie dosyć znane pojęcie, że nasza świadomość to jest kontrolowana halucynacja. Halucynacja, no bo właśnie dotyczy raczej tego, co jest wytwarzane przez nasz mózg wewnątrz, ale kontrolowana, ponieważ jakby to nie jest taka pełna halucynacja, tylko rzeczywiście jest kontrolowana przez te dane, które docierają do nas z zewnątrz.
16: Tłumaczy dr Michał Bola z Centrum Badań Mózgu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Copernicus Festival w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie od 19 do 24 maja.
15: A już za godzinę o 16 kolejne fakty w RMF Classic. Teraz prognoza pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Pochmurno i deszczowo dzisiaj, na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i tam więcej przejaśnień. Poza tym deszcz. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum i w Bieszczadach miejscami burze. A na termometrach od 14 stopni w Suwałkach, przez 15-16 na zachodzie, do 20 w centrum i na wschodzie. Najchłodniej dzisiaj w Zakopanem, Opolu i Koszalinie, tam jedynie 9 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
21: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
22: Cześć, mówi Edyta Górniak.
23: Hi, I'm Kylie Minogue.
24: Z tej strony Natalia Kukulska.
25: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka Michała Lorenca z filmu Bandyta. Jest 11 minut po 15. Zapraszam na ciąg dalszy programu Od Słowa do Słowa w RMF Classic. Teraz szczególnie rozpoczynamy działania w naszym klubie pożeraczy książek. A to jest miejsce, w którym to wy stajecie się naszymi ekspertami, opowiadając o książkach, które przeczytaliście i polecacie innym. Wasze opisy i recenzje umieszczamy też na naszej stronie internetowej w zakładce klubu pożeraczy książek, dzięki czemu powstaje nam taka społeczność ludzi czytających i polecających wybrane książki. A tym samym, jeśli szukacie pomysłów na nową lekturę dla siebie albo dla kogoś na prezent, to można się zainspirować poleceniami naszych słuchaczy. Zapraszam też do podcastu magazynu Od Słowa do Słowa. Tam rozmowy z autorami i autorkami książek, o których ja opowiadam w naszym magazynie literackim Od Słowa do Słowa. A podcasty znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce programu Od Słowa do Słowa. Na tej samej stronie jest też zakładka klubu pożeraczy książek. Tam znajdziecie formularz, który trzeba wypełnić, napisać swoją recenzję, opis książki i wysłać do nas, a my później wybieramy te najciekawsze opisy, dzwonimy do autora bądź autorki tego tekstu, no i rozmawiamy na antenie, a później taką recenzję umieszczamy na naszej stronie. Kolejnego klubowicza bądź klubowiczkę poznamy o 15.30, a ja zapraszam Was do wypełnienia formatki z naszej strony.
1: Klub pożeraczy książek. Miejsce dla tych, którzy kochają czytać i o czytaniu rozmawiać.
0: A teraz wracamy do muzyki, tej najpiękniejszej filmowej. Za chwilę fragment soundtracku z filmu Joe Black. A teraz opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Język giętki?
3: No, zależy od tego, kto się nim posługuje.
2: Książki, które świetnie bawią się językiem.
1: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Taniec hiszpański z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego grała Londyńska Orkiestra Symfoniczna. Prowadził Michael Tyleson Thomas. A ja prowadzę Was do finału dzisiejszej odsłony Klubu Pożeraczy Książek, w którym oddajemy głos Wam, słuchaczom, którzy czytają na co dzień i dzielą się chętnie swoimi odkryciami literackimi. Kto i o czym dziś nam opowie, przekonamy się już teraz.
3: Klub Pożeraczy Książek RMF Classic. I Ty możesz zostać naszym ekspertem od książek.
2: Wśród licznych Waszych zgłoszeń dziś wybrałam to, którego autorem jest pan Dominik. A pan Dominik jest już z nami. Dzień dobry.
4: Dobry.
2: Mam pana zgłoszenie w Klubie Pożeraczy Książek, w którym pisze nam pan opis książki zatytułowanej Sprawdzam Magdaleny Krzesińskiej. No więc ja sprawdzam, co to za książka i dlaczego warto po nią sięgnąć.
4: Generalnie książkę odkryłem przypadkiem, bardzo mnie zafascynowała, jest treściwa, wciągająca, opowiada z pozoru taką niewinną historię Alicji, która zostaje wplątana w dość ważne wydarzenia i musi chronić lub ewentualnie walczyć o to, co kocha w życiu i to, co jest dla niej najważniejsze. Są tu wplątane służby, są trochę elementy wojskowości. Autorka bardzo rozkochana w Gdyni i w jednostce wojskowej Formoza bardzo tam wplata w te wydarzenia. No i to jest pierwsza część. Autorka planuje wydać 3, druga jest w druku, bo mam z nią ostatni kontakt z tą panią, którą serdecznie pozdrawiam. Oraz muszę stwierdzić, że książka urywa się w dość niespodziewanym momencie, w związku z czym z wypiekami na twarzy człowiek musi czekać na kolejną część.
2: No to nas pan trochę zaintrygował, a to jak czytam tutaj jest kryminał, prawda? Czy taka mocna rzecz?
4: Tak, zgadza się. Jest to dość o zacięciu takim kryminalnym, jest intryga, jest oczywiście wielka niewiadoma i jak również są pewne zagrożenia wynikające właśnie z tych, z tego życia wokół powiedzmy.
2: Więc miłośnicy tego gatunku mam nadzieję, że sięgną po książkę Sprawdzam Magdaleny Krzesińskiej, a ja bardzo dziękuję za tę opowieść. Pana recenzja już za chwilę też pojawi się na naszej stronie internetowej. Tam będziemy odsyłać tych z Państwa, którzy no, nie zapamiętali od razu tak szybko autorki i tytułu. A ja dla Pana oczywiście przygotuję naszą paczkę klubowicza, w której znajdzie Pan jakąś kolejną ciekawą książkę z naszego zbioru, a do tego dorzucimy jeszcze pachnącą świeczkę i zakładkę, żeby się miło czytało kolejne książki.
4: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo za zgłoszenie i za możliwość rozmowy.
4: Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego Pani.
2: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do widzenia.
4: Dziękuję.
2: Kolejna szansa zaistnienia na naszej antenie znów za tydzień po 15 w naszym klubie Pożeraczy Książek, a Wy możecie do nas zgłaszać się w każdej chwili, wypełniając formularz, który jest cały czas na naszej stronie. Tam szukajcie zakładki Klub Pożeraczy Książek RMF Classic. Komu przypadnie w udziale kolejny nasz zestaw klubowicza? Kto znów opowie o jakiejś ciekawej książce na naszej antenie? Przekonamy się za tydzień.
3: Klub Pożeraczy Książek RMF Classic. Czytaj i dołącz do klubu.
2: A my teraz wracamy do muzyki na antenie RMF Classic, fragment soundtracku z serialu Hollywood and the Stars.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAV. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAV. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

Jest 15.42, słuchacie magazynu Od Słowa do Słowa w RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową i nie tylko. U nas już niebawem kompozycja Hani Rani do filmu Wartość Sentymentalna. Śpiewać też będzie Cyndi Lauper, a teraz posłuchamy fragmentu z Karnawału Zwierząt Camilla Saint-Saënsa. To będzie Łabędź. Grają Patricia Prentice Jennings na fortepianie i Anne Martindale-Williams na wiolonczeli.

0: To była słynna La Paloma, a do nas przybyło dwóch znanych wam dobrze panów, Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Piątki z Literatury. Cześć, witajcie.
1: Cześć Katarzyno.
2: Słychać u ciebie co dziś? Co to miało być? Eksperyment językowo-słowny, bo o tym przecież nasza audycja.
0: O, to trafiliście idealnie, bo ja bardzo lubię takie słowne zabawy, więc czekam też z niecierpliwością. A powiecie coś więcej?
1: Dzisiejsza audycja będzie poświęcona książkom, w których językowo dzieje się dużo, ale dzieje się także dużo na innych poziomach. Także zapraszamy, będzie urozmaicenie i ciekawie.
2: Mocno żegnać na audycję, zapraszać.
1: Teraz to już bełkotałeś. Po 16. Zapraszamy. Będziemy mówić spójnie w audycji, nie tak jak teraz.
0: A do tego czasu u nas jeszcze Cindy Lauper i Hania Rani. To fragment jej ścieżki dźwiękowej do filmu Wartość sentymentalna.

0: Cindy Lauper pod koniec tej godziny programu, tuż przed 16 w RMF Classic się pojawiła, a u nas już za chwilę pojawią się najświeższe fakty, które przedstawi Grzegorz Jasiński. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
0: Wybiła 16, zatem czas na fakty. RMF Classic ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
15: Pentagon przerywa milczenie, przekazuje korespondentowi RMF FM w Waszyngtonie stanowisko w sprawie decyzji o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski.
16: Pismo, które otrzymałem, jasno wskazuje, że nie jest to decyzja nagła, że Amerykanie nie podjęli tej decyzji przede wszystkim w wyniku jakiejś wypowiedzi w ostatnim czasie, co jest sugerowane w polskiej przestrzeni publicznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez napisał: nie była to decyzja niespodziewana ani podjęta w ostatniej chwili i przedstawianie jej w ten sposób byłoby niezgodne z prawdą. Podkreślił w oświadczeniu dla radia RMF FM, że decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia stanowiska kluczowych liderów na wszystkich szczeblach dowodzenia.
15: Relacjonuje sprzed Pentagonu nasz dziennikarz Paweł Żuchowski. Białoruscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą użycie broni jądrowej. Wspólne manewry rozpoczęły się na Białorusi. Jaki jest scenariusz?
17: Główne zadania to przeszkolenie wojskowych w przenoszeniu broni jądrowej i dostarczeniu jej we wskazane miejsce, a także przygotowanie do jej użycia. Kluczową sprawą ma być sprawdzenie gotowości do wykonania misji bojowej w przygodnym terenie na obszarze Białorusi. W działaniach uczestniczą wojska rakietowe i lotnictwo. Jak zapewnia białoruskie Ministerstwo Obrony, trwające manewry są planowe. Utrzymuje też, że nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek z państw.
15: Cytuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
18: RMF Classic. Poznaj fakty.
15: Ruszają zapisy do tegorocznej edycji stołecznej akcji Lato w Mieście. Elektroniczna rekrutacja potrwa niespełna 2 tygodnie, zakończy się 31 maja o północy. Uczniowie i dzieci mieszkające w Warszawie będą mogli korzystać z atrakcji sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.
19: Młodzież można zapisywać na tygodniowe turnusy. Opieka będzie zapewniona od poniedziałku do piątku od 7:08 do 16:17. 17. Program przygotują poszczególne placówki w zależności od wieku dzieci, a współorganizują zajęcia m.in. Muzea, Centrum Nauki Kopernik, Miejskie Zoo i Centrum Pieniądza NBP.
20: Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji.
19: Mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca. Tygodniowy turnus kosztuje 250 zł. Z opłat zwolnione są dzieci korzystające w roku szkolnym z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
15: O szczegółach opowiadała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Zachodnia Polska to wciąż nieodkryty kierunek turystyczny dla Polaków. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w tym roku ruch turystyczny będzie większy. Popularnością mają cieszyć się właśnie rejony nad Odrą.
21: Lubuskie województwo, zachodnia Wielkopolska, generalnie zachodnia Polska, że to jest coś takiego może jeszcze trochę nieodkrytego.
22: Nieodkrytego, tak samo gdzieś tam jeleniogórskie. Przecież my nie znamy zamków w ogóle jeleniogórskich, pałacy, nawet już jeśli chodzi o takie obiekty, no już nie mówiąc o terenach, no przecież górzystych.
21: Czym jest się w Polsce zachwycać, jeśli chodzi o takie podróżowanie?
23: Bałtyk, Mazury, góry.
21: A w Poznaniu?
23: A w Poznaniu, no są parki miejskie, jest Rusałka, jest Jezioro Maltańskie, jest Trzeszynek, Jezioro Kierskie, też można.
21: I Rozarium na Cytadeli, tak jak
23: i
21: tutaj.
23: I Rozarium na Cytadeli też ostatecznie.
15: Z odwiedzającymi właśnie Rozarium na poznańskiej Cytadeli rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 17. Teraz prognoza pogody.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Nadal pochmurno i deszczowo, na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i tam możliwe przejaśnienia, poza tym przelotny deszcz i burze. Najchłodniej dzisiaj na Podhalu i Beskidzie Śląskim, tam teraz około 9-10 stopni, poza tym 14-15 w Suwałkach, 15 na zachodzie, maksymalnie do 20 w centrum i na wschodzie. Wiatr dzisiaj słabi i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich, w czasie burz porywisty.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
25: RMF Classic. Dla tych, którzy kochają muzykę.
26: Nazywam się Mariusz Kwiecień.
27: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
28: Salve, sono Cecilia Bartoli.
29: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

0: Tu Piątka z literatury RMF Classic.
1: Szymon Kloska.
0: I Tomasz Pindel. Z czego zrobiona jest literatura?
1: Z słów, zdań, literek, kropek, tak, znaków liter punkcyjnych?
0: I te wszystkie literki, kropki, papier to akurat już nie literatura, tylko książka. Ale te kropki, a przede wszystkim literki tworzą słowa, słowa tworzą zdania, zdania tworzą akapity. I to wszystko staje się warstwą językową.
1: Tymi wszystkimi składowymi możemy się bawić.
0: Tak jest. Możemy po prostu relacjonować historię najzwyczajniej w świecie, ale jednak w literaturze zazwyczaj pisarze i pisarki no coś tam kombinują, bawią się i eksperymentują z językiem. I my właśnie dzisiaj o takich książkach, w których ta warstwa językowa będzie bardzo istotna, ale nie będzie przesłaniała tej warstwy fabularnej. Czyli dzieje się, ale opowiedziane to zostało w sposób...
1: W jednym wypadku będzie, ale nie do końca.
0: No dobrze, no dobrze. To w takim razie będziemy to negocjować. Tak czy inaczej zapraszamy na literacką zabawę językiem, a na początek, żeby się w nastrój odpowiednio wprawić, posłamy kompozycji z serialu Madison. Tytuł tej kompozycji brzmi Fishing by Moonlight, bo o łowieniu ryb jeszcze trochę będziemy tu rozmawiać.

0: O najnowszej książce eseistycznej Zadie Smith pod tytułem Żywa i Martwa opowiedzieliśmy Państwu parę tygodni temu.
1: Ale chcielibyśmy odnieść się jeszcze do jednego wątku, który autorka w swojej książce porusza.
0: A mianowicie do tego, jak bardzo delikatne i nietrwałe są zmiany, które na co dzień uważamy za zastane i permanentne.
1: Myślałem o tym przy okazji lektury książki pani Caro Claire Berg, która opublikowała właśnie powieść pod tytułem Yesteryear, odnoszącą się do rosnącego w siłę ruchu tradwife.
0: Tu wyjaśnienie. Tradwife to taki szeroki sieciowy fenomen, który propaguje powrót kobiet do tak zwanych tradycyjnych lud.
1: Pomysł na książkę jest prosty, to znaczy współczesna influencerka ruchu tradwife'owego jest przeniesiona w czasy, kiedy te tradycyjne wartości były statusem quo.
0: No i chyba nie będzie jej tam najlepiej, co?
1: No właśnie, niespecjalnie.
0: Natomiast coraz więcej wskazuje na to, że takie podróże w czasie nie będą nam potrzebne.
1: Bo oto kolejnym ruchem, który narodził się za oceanem, jest ruch Repeal the 19th.
0: Którego celem jest?
1: Zniesienie 19 poprawki do amerykańskiej konstytucji.
0: I tu znowu historyczne przypomnienie. To poprawka, która dała kobietom prawo głosu.
1: Chciałoby się rzec, życie przerasta fikcję.
0: No ale jednak nie przerasta, bo przecież o takich rzeczach pisała nie tak dawno temu Margaret Atwood.
1: Na marginesie dodajmy, że jeden z tegorocznych bookerów powędrował w ręce Jill Lepore za książkę historyczną o amerykańskiej konstytucji właśnie, a specjalne wyróżnienie otrzymała Julie K. Brown za jej reportaże śledcze o Jeffreyu Epsteinie.
0: Słowem, to wciąż książki mają kasandryczną moc ostrzegania przed mniej lub bardziej realnymi wizjami nowego, wspaniałego świata.
1: Wystarczy wyłączyć telefon i trochę poczytać.
0: Najlepiej na zielonej majowej trawce.
1: Bo inaczej możemy się obudzić w świecie, w którym...
0: Aż strach pomyśleć.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku nauka na wyciągnięcie ręki dla nas, ludzi ciekawych świata, czyli Copernicus Festival. O tym, co wydarzy się w Krakowie w czasie festiwalowych spotkań, opowiedzą goście poranka. Zajrzymy też do teatru tego, w którym pojawił się nowy Hamlet.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Która była bardzo szeroko komentowana z takim właśnie przypisem. Co to za wariactwo? Co to za dziwadło? Coś się tu dzieje?
3: Mówimy o powieści Lidley Walker, której autorem jest Russell Hoban. Książka ta ukazała się niedawno w przekładzie Piotra Siemiona. No i to rzeczywiście jest rzecz, wystarczy przeczytać pierwszy akapit, żeby zakrzyknąć pod niebiosa, co tuż się tutaj w ogóle dzieje.
2: I tu od razu czapki z głów dla tłumacza, prawda? Bo to dzieje się w oryginale, zakładamy, ale w polszczyźnie również.
3: Tak, no bo nie da się tej książki po prostu przetłumaczyć, trzeba jakby język wymyślić. Jest to powieść postapokaliptyczna. Historia, wizja świata za czas dłuższy, po jakiejś straszliwej katastrofie. Świat jest zdegradowany, ludzie żyją w bardzo prymitywny, tak to powiedzmy, sposób, czyli coś, co czytaliśmy już wielokrotnie i co znamy świetnie. No tyle, że tutaj właśnie w tej powieści dzieje się to w znacznej mierze w języku. Tak jak świat jest zdegradowany, taki język, który mówią jego bohaterowie, jest językiem zniszczonym, kulawym, kalekim i to widać w polszczyźnie dobitnie, chociażby w polszczyźnie przekładu, chociażby po ortografii, po błędach wszelkiego typu. To jest po prostu kaleki tekst. On może na początku przerażać i rzeczywiście jak się czyta pierwsze parę stron, to jest tak, wymaga to pewnego skupienia, żeby to wgryźć, ale sam tłumacz podpowiada, że najlepiej poczytać to sobie na głos, bo wtedy usłyszymy ten język i jak się troszeczkę z nim oswoimy, to zobaczymy, że on naprawdę jest świetny, plastyczny, poruszający. No i właśnie kaleki, tak jak ten świat, który opisuje, a jest to wizja ciekawa. Ja bym dodał jeszcze tak a propos naszej zeszłotygodniowej audycji, kiedy mówiliśmy o baśniach, że tam jest pełno różnego rodzaju opowiastek, historie, które sobie opowiada nasz główny bohater. Jest to oczywiście niesamowita wizja, niesamowicie napisana.
2: Kolejna książka na naszej liście chyba nie nadaje się do głośnego czytania, aczkolwiek autor ją performuje na żywo na scenie, ale to chyba tylko on potrafi, bo ta książka jest eksperymentem językowym w sensie ścisłym, to znaczy tam zarówno słowo, jak i zdanie, jak i wers, jak i fraza poddawane są najróżniejszym zabiegom. Zresztą autor jest z tego znany, ten autor to Marcin Mokry, a książka to książka poetycka pod tytułem Solarysze. Ta książka się wylewa ze strony, tam są doklejane z góry, z dołu kartki, które należy rozwinąć. On też gra nie tylko słowem, ale jego brakiem, czyli światłem na stronie, które w pewnych miejscach się pojawia. Książka jest złożona z bardzo wyraźnych części, które tak naprawdę opowiadają czy dopowiadają jedną historię złożoną z różnych elementów i z różnych perspektyw, która świetnie się rymuje z książką Hobana, no bo to też jest opowieść o bardzo okaleczonym świecie, o świecie coraz bardziej zalgorytmizowanym, którą zaczynają rządzić jakieś maszyny. Zresztą autor posiłkuje się tu polską awangardą i do niej bezpośrednio nawiązuje. Ale chyba najważniejsze są funkcjonujące pomiędzy wersami odwołania do zmysłu, bo to jest chyba pierwsza książka Mokrego, gdzie mimo tej ponurej wizji świata jest tu duża ilość promyczków nadziei i ta nadzieja wiąże się nie tylko, Tomku, z tym, że my wspólnie obcujemy, ale też, że to obcowanie może być głębokie i pogłębione na przykład przez zmysły. Pozwól, że cię teraz dotknął. Myślę, że Marcin Mokry byłby szczęśliwy.
3: To było skomplikowane, co powiedziałeś, więc może teraz zróbmy chwilowe przerwę dla odsapnięcia. Marco Beltrami, kompozycja z filmu Ciche Miejsce.

0: naszym komiksowym kąciku jeden z naszych najulubiejszych polskich autorów, czy w ogóle autorów komiksowych, Jacek Świdziński, który właśnie zaproponował nam nowy komiks. Jest to komiks o języku, jakby na to nie patrzeć.
1: Komiks nosi tytuł Ideo. Jacek Świdziński, przypomnijmy, bo to ważne, pochodzi z Białegostoku. Z Białegostoku pochodził również Ludwik Zamenhof, twórca Esperanto, który jest głównym bohaterem tegoż. Natomiast, żeby było śmiesznie, fabularnie komiks Jacka Świdzińskiego zaczyna się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Pojawiają się tam Homo erectusy, australopiteki i moment, w którym język zaczyna się rodzić. Jest to arcyzabawny fragment tej książki. Bawiłem się rzeczywiście setnie, no ale później rodzi się właśnie w Białymstoku Ludwiczek Malutki, którego spotykamy jako dziecko w Białymstoku, który wtedy jest Manchesterem Wschodu, przyrasta tam populacja, są różne języki i ci ludzie się nie dogadują, niedogadywanie się między innymi jest źródłem przemocy, wzajemnej niechęci i różnych tego typu rzeczy, więc Ludwik Zamenhof postanawia tym zawalczyć.
0: Jeśli państwo nie pamiętacie do końca, w jakim stylu rysuje Jacek Świdziński, to warto sobie uświadomić, że to jest autor, który posługuje się takim super minimalistycznym stylem, prawda? Takim, to nie jest jego określenie, ale można powiedzieć, takimi patyczakami trochę rysuje. Te postacie są bardzo, bardzo proste, bardzo schematyczne i niesłychanie ekspresyjne. I to świetnie gra z jego złożonymi treściami. Jego komiksy są zazwyczaj skomplikowane i tutaj mamy akurat komiks non-fiction po prostu, prawda?
1: No tak, ale na przykład Świdziński też ilustruje różnice pomiędzy Wolopikiem a Esperanto za pomocą plansz, które są właśnie, tak jak powiedziałeś, bardzo minimalistyczne, patyczekowate, ale jak dowiadujemy się później z przypisów, odnoszą się do bardzo konkretnych rzeczy.
0: Jednym słowem, Ideo Jacka Świdzińskiego to jest komiks znakomity, poruszający kwestie bardzo interesujące.

0: reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Rozmawiamy dziś w Piątce z literatury o książkach, które eksperymentują z językiem. Na polskim rynku książki fińskie, książki pojawiają się rzadko, natomiast w Piątce z literatury regularnie, bo my bardzo cenimy książki, które stamtąd do nas nadpływają i tu nadrabiamy istotną zaległość.
2: Tak, bo powiem teraz o rzeczy, która okazała się już z 5 lat temu, ale jakoś jakimś trafem nie wylądowała w naszej audycji, więc czas to nadrobić. Juhani Karila, tak się nazywa autor tej powieści, a powieść ma tytuł Polowanie na małego szczupaka. Przetłumaczył ją na polski Sebastian Musielak. I to jest zupełnie cudowna historia. Sama fabuła, świat przedstawiony, to jest po prostu coś, co jestem przekonany państwa zauroczy. Główną bohaterką jest Elina, dziewczyna z dalekiej Laponii, która wraca do swojej rodzinnej miejscowości. Przed czymś ewidentnie ucieka i ma do załatwienia jakąś tajemniczą sprawę, a za nią jeszcze do tej Laponii podąża pani policjantka, pani komisarz, która ściga tę dziewczynę w związku z podejrzeniem o morderstwo. No, ale obydwie lądują w tej Laponii i Laponia jest absolutnie miejscem niezwykłym, baśniowym, gdzie niesamowite stwory się pojawiają i one współistnieją z zwykłymi ludźmi. I to jest w ogóle cudowna opowieść pełna magii, różnego rodzaju pomysłów, coś przeuroczego i do tego jeszcze zabawne. Natomiast to, co w niej językowo jest niesamowite, jest to stanowić musiało ogromne wyzwanie dla tłumacza, to jest to, że mniej więcej 1/4 samego tekstu, czyli wszystkie partie dialogowe prowadzone między mieszkańcami Laponii są zapisane w oryginale, w fińskim oryginale, dialektem tamtejszym. Po polsku coś z tym trzeba było zrobić. Tutaj Sebastian Musielak musiał wymyśleć jakby polski odpowiednik dialektu, czy jakby stworzył z istniejących polskich gwar i dialektów taką właśnie lapońszczyznę, polszczyznę lapońszczyznę i zrobił to z absolutnie genialnym wyczuciem, a do tego jeszcze musiał też poradzić sobie z przełożeniem na język polski tej całej baśniowej rzeczywistości lapońskiej czy fińskiej, bo te stwory nie nazywają się po fińsku, tylko mają swoje polskie odpowiedniki i to znakomicie siedzi w polszczyźnie.
1: To zresztą nie powinno dziwić, że w dzisiejszej audycji o tłumaczach mówimy tak dużo, bo przetłumaczyć eksperyment językowy jest rzeczą niełatwą.
2: Trzeba to po prostu napisać.
1: W wypadku kolejnej książki, książki, która nosi tytuł Wystawa Okropności J.G. Bayarda, mamy do czynienia z eksperymentem, który wykracza poza eksperyment językowy tylko i wyłącznie. To jest eksperyment totalny, to jest najbardziej, nie wiem jak to powiedzieć, niekonwencjonalna książka autora. Książka została przetłumaczona na polski przez Macieja Płazę, też wyśmienitego tłumacza literatury. I to jest książka podzielona na bardzo wyraźne części. Wydawałoby się obdarzona jakąś bardzo konkretną strukturą. Wszystko się sypie, wszystko się rozpływa. To jest książka, która tak naprawdę nie ma początku, na pewno nie ma końca, w której bohaterka, która umiera wielokrotnie, po czym powraca, w której główny bohater z kolei w każdej części jest obdarzony innym nazwiskiem. To jest książka, która na pewno łatwą lekturą nie jest, natomiast to jest lektura, jakby to powiedzieć, angażująca, o ile mamy na to w sobie gotowość, a powinniśmy, wydaje mi się.
2: Tak, trzeba zbierać w sobie siłę na różne rzeczy, na przykład na ambitne lektury. To teraz odpoczywamy przez chwileczkę, słuchając znowu postapokaliptycznej muzyki. Brad Fiedel i jego kompozycja z filmu Terminator 2.

0: Jak to szło, żeby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, tak? To było jakoś...
1: Tak, a żeby to zrobił, musi się nagimnastykować, tylko nie język, ale autor czy autorka.
0: Którzy języka używają jako swego narzędzia. O książkach, których warstwa językowa bardzo jest wyraźna, a przy okazji są to książki naprawdę warte uwagi, właśnie państwo powiedzieliście. Mam nadzieję, że to zachęci do lektur takich właśnie językowo wysmakowanych.
1: Do usłyszenia za tydzień, mówią państwu
0: Tomasz Pindel
1: i Szymon Kloska.
0: A na koniec jeszcze zespół Coldplay, utwór pod tytułem Atlas, który zagrał w Igrzyskach Śmierci.

0: Coldplay na koniec tej godziny programu. Piątka z literatury wróci do nas znów za tydzień po 16:00, a my wracamy powoli do informacji, ważnych wieści z kraju i ze świata. Te już za chwilę w ostatnich dziś faktach RMF Classic o 17:00. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.
0: Wybiła 17, to znaczy, że czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
18: Jeden z Polaków płynących łodziami z pomocą dla Strefy Gazy został zatrzymany przez siły izraelskie, informują organizatorzy flotylli pomocowej. Do tej akcji miało dojść na wodach międzynarodowych około 130 km od wybrzeży Cypru. Izraelczycy weszli jednocześnie na pokłady co najmniej kilkunastu jednostek, chcąc zmusić je do natychmiastowego zawrócenia. Celem flotylli jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą być polscy obywatele i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia. Statek Hondius zawinął do portu w Rotterdamie, który został wyznaczony przez Holandię jako port do obsługi chorób zakaźnych w żegludze. Jednostka przybyła do Holandii po dramatycznym rejsie z Argentyny, podczas którego na pokładzie wybuchło ognisko hantawirusa.
19: Jak się dowiedziałam, polski kapitan Jan Dobrogowski opuści pokład Hondiusa dopiero we czwartek po oficjalnym przekazaniu jednostki. Natomiast załoga przejdzie teraz testy i rozpocznie 42-dniową kwarantannę w specjalnie przygotowanym miasteczku kontenerowym w sporcie. Wyjątek stanowią obywatele Holandii, którzy mogą izolować się w domach. Nie ma jeszcze pewności, czy wszyscy pozostali marynarze spędzą w kontenerach pełne 6 tygodni. Jednak holenderski resort zdrowia nalega, by 17 Filipińczyków pozostało na miejscu ze względu na braki w opiece medycznej w ich ojczyźnie. Sam statek zostanie poddany dezynfekcji chlorem lub nadtlenkiem wodoru, a pracownicy użyją takich zabezpieczeń, które pozwolą im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac.
18: Zapowiada nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. O pilne spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim poprosił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Chodzi o sprawę ponad 230 lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy. Stracili oni prawo wykonywania zawodu z powodu braku certyfikacji znajomości języka polskiego. Przed weekendem Sejm przyjął poprawkę, która ma wydłużyć czas na dostarczenie certyfikatu do maja przyszłego roku. Samorząd lekarski nie chce się na to zgodzić. Izba Lekarska zamierza apelować do prezydenta o zawetowanie ustawy.
20: RMF Classic. Znamy fakty.
18: Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo, zakończył wczoraj 19. edycję Festiwalu Muzyki Filmowej.
21: Przede wszystkim głównym wyzwaniem jest ta synchronizacja. I to nie chodzi o to, że ta muzyka ginie za efektami dźwiękowymi czy za ścieżkami dialogowymi. W pewnym momencie się to znakomicie zlewa już z tym filmem. Po prostu znakomicie współgra. I myślę, że to jest przede wszystkim duże wyzwanie zarówno dla dyrygenta, jak i orkiestry, jak i realizatora dźwięku, żeby dobrać ten poziom dźwięku, żeby zarówno ta orkiestra, której to jest koncert, była wyeksponowana podczas tego wydarzenia, jak i żeby ludzie mieli po prostu komfort z oglądania też filmu.
18: Podkreślała Katarzyna Szczerbińska, koordynatorka koncertu. Po wielu ubiegłotygodniowych polskich akcentach na festiwalu filmowym w Cannes właśnie dołącza kolejny. W piątek w programie jest premiera Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka, który powalczy w Cannes o Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych.
22: Film ma 15 minut. W takich krótkich formach trzeba być bardzo precyzyjnym, no bo nie ma miejsca na błąd. Oczywiście jest to anegdota komediowa, właśnie związana z prohibicją, z wizytą Jana Pawła II, gdzie jakby sakrum miesza się z profanum.
18: Kadry i fragment filmu mamy na rmf24.pl. Tam również cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z reżyserem.
0: A Grzegorz Jasiński był dzisiaj z nami w popołudniowych faktach RMF Classic. Wielkie dzięki. Teraz prognoza pogody.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Popołudnie nadal deszczowe i pochmurne. Jeszcze w wielu miejscach może padać deszcz, a nawet mogą pojawić się burze z gradem. Na termometrach teraz w okolicach 15-16 stopni na północnym wschodzie, 16 na zachodzie, w centrum w okolicach 18, najchłodniej wciąż na Podhalu, tam 8 stopni. Jutro nadal pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą do 20 stopni na zachodzie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: RMF Classic. Gra jak z nut.
25: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
26: Tu Jerzy Rogiewicz.
27: Tu Paweł Lucewicz.
28: Z tej strony Łukasz Elucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
24: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Thomas Newman i muzyka z filmu Ratując Pana Banksa w RMF Classic. Jest prawie już 12 minut po 17. Katarzyna Chnat, witam ponownie. Wracam do Was i zapraszam na ciąg dalszy programu Od Słowa do Słowa. Czas teraz na kolejną rozmowę o książce.
1: Od Słowa do Słowa. Porozmawiajmy o książkach w RMF Classic.
0: Kolejna książka, o której dziś chcemy trochę porozmawiać, to Mroczny kryminał Izabeli Janiszewskiej, zatytułowany Zamknięte w lodzie. Mamy tu historię dwójki bohaterów, Anity Bauer, ambitnej technik kryminalistyki, która bada ciało młodej kobiety w lesie, oraz Macieja Wajdy, doświadczonego psychotraumatologa, który pomaga mężczyźnie z luką w pamięci. Autorka książki jest dzisiaj razem z nami. Dzień dobry, witam. No i zacznijmy od tytułu Zamknięte w lodzie. Wydawać by się mogło, że to będzie wątek przewodni tej opowieści, a to raczej jest taka klamra dla całej tej historii, prawda?
2: Ten lód, który się pojawia na początku i na końcu, on jest tak naprawdę obecny w tej książce tak metaforycznie przez całą tę historię, bo to jest taki lód, który powoduje, że serce człowieka nie funkcjonuje tak, jak powinno, albo jego empatyczna strona jest w jakiś sposób zamrożona, albo on musi zamrozić coś w sobie, ten człowiek, by móc funkcjonować, by móc żyć, więc metaforycznie ten lód jest. A ta książka powstała w pewnym momencie, myślałam o tym, że czytelników niesamowicie fascynują takie smaczki dotyczące pracy policjantów, różnych specjalistów, do których nie mają okazji dotrzeć na co dzień, bo to są takie rzeczy, które dzieją się gdzieś za zamkniętymi drzwiami. I pomyślałam, że niezwykle ciekawą pracą jest praca technika kryminalistyki, bo jest to człowiek, który chodzi na miejsce zdarzenia i na podstawie okruchów właściwie, które zbiera na tym miejscu, układa całą historię, musi wsłuchać się w te ślady i usłyszeć, jaką historię o tym, co wydarzyło się w danym miejscu, te ślady opowiadają. Takie tak zwane oględziny miejsca zdarzenia można przeprowadzić tylko raz, takie porządne. Nigdy właściwie się już nie wraca na to miejsce zdarzenia, więc jeżeli zrobi się to źle, to nigdy można nie wyjaśnić pewnych zagadek kryminalnych, więc uznałam, że po pierwsze to jest bardzo ciekawe, właśnie te tajemnice, jak szukamy tej prawdy o zbrodni. No i drugi temat, który wykorzystuję i który jest też takim moim odwiecznym konikiem i moją wielką fascynacją, to temat pamięci, tego, że ludzie mogą zapomnieć samych siebie, kim są, jak się nazywają i niektórym to się nawet nigdy nie udaje odzyskać tych wspomnień, więc to jest dla mnie niezwykle fascynujące i historie zbrodni splatają się tutaj z historiami pamięci.
0: A jak konstruowała Pani swoją główną bohaterkę, czyli Anitę?
2: Ta postać przede wszystkim miała być bardzo mądra, silna, ale jednocześnie taka, która wie, że w hierarchii policyjnej musi sobie zasłużyć na pewne rzeczy. Co więcej, w tej dziedzinie techniki kryminalistycznej kobiet jest bardzo niewiele, więc jeżeli pojawia się tam kobieta, to musi pracować 5 razy ciężej, nie może popełniać błędów, bo jej błędy będą dużo częściej i bardziej wytykane niż błędy mężczyzn, więc musi się naprawdę dużo bardziej starać. Anita powstała głównie na podstawie moich fantazji i wyobrażeń, natomiast to wszystko, co robi i praca zawodowa, to są już elementy, które mogłam stworzyć dzięki rozmowom z policjantami, z technikami kryminalistyki. To były 4 osoby, które konsultowały ze mną te kwestie. Każdy właściwie dokładał coś swojego, coś nowego do tego, jak ta praca wygląda.
0: A dzięki temu ten kryminał jest bardzo wiarygodny. Do rozmowy z autorką książki wrócimy za chwilę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieram jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już w środę po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

24 już minuty po 17, słuchacie RMF Classic. U nas niebawem temat serialu Detektyw, wcześniej wstęp do trzeciego aktu opery Carmen Bizeta. Grać będzie orkiestra opery bawarskiej, którą poprowadzi Giuseppe Sinopoli. A teraz posłuchamy słynnego ragtime'u Scotta Joplina. The Entertainer gra na fortepianie Lang Lang.

0: są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Fragment z opery Carmen Bizeta za nami, a ja zapraszam na ciąg dalszej rozmowy z Izabelą Janiszewską o książce pod tytułem Zamknięte w lodzie.
1: Od słowa do słowa. To się czyta. RMF Classic.
0: No to jeszcze ten wątek dotyczący pamięci albo jej braku. Skąd ta potrzeba, żeby tym się zająć w książce?
2: To jest dla mnie niezwykle fascynujące zjawisko tak zwanej fugi dysocjacyjnej. To zjawisko ja już eksplorowałam odrobinę w mojej książce Ludzie z mgły. Tam jest historia takiego człowieka, który obudził się przy torach kolejowych, nie wiedział kim jest, skąd się tam wziął. Tutaj mamy trochę inną sytuację, bo mamy pacjenta, który przychodzi do psychologa, właściwie do psychotraumatologa, który się specjalizuje w pracy z amnezją, pomaga ludziom przypominać sobie różne rzeczy. No i przychodzi taki pacjent, który mówi, że nie pamięta 2 tygodni swojego życia. Po prostu któregoś dnia ocknął się w przydożnym barze nad kotletem schabowym i zdał sobie sprawę, że gdzieś uciekły mu 2 tygodnie życia, a później znalazł w swoim samochodzie coś strasznego i mówi temu psychologowi, że obawia się, że być może kogoś zabił. No i właśnie z tą fugą dysocjacyjną jest tak, że osoba, która jej doświadcza, najczęściej doświadcza jej

0: takich silnie stresujących, traumatycznych wydarzeniach. Później często chcąc uciec fizycznie przed tym, wyrusza w jakąś podróż i wtedy dochodzi do takiego jakiegoś bardzo dziwnego rozszczepienia, bo nagle nie pamięta siebie, nie wie kim jest, nie wie jak się nazywa. Natomiast co ciekawe, w oczach osób postronnych ten ktoś zachowuje się zupełnie normalnie. Wydaje się, że wie dokąd zmierza. Ten ktoś pewnie by się nawet jakoś przedstawił, bo te osoby niekiedy wytwarzają nawet sobie taką drugą tożsamość. Taka amnezja, taka fuga dysocjacyjna może trwać od kilku minut do kilku dni, a nawet kilku tygodni. Więc jest to zjawisko niezwykle fascynujące i co najciekawsze, kiedy już ta fuga mija i ta osoba wraca do siebie, do swojej osobowości i już wie kim jest, to nie pamięta tego, co wydarzyło się w okresie fugi. I właściwie bardzo rzadko sobie to kiedykolwiek przypomina. I to jest też super fascynujące, więc nie mogłam się oprzeć tej pokusie, by eksplorować to przedziwne zjawisko.
1: I rozumiem, że tutaj też konsultowała to pani z psychologami?
0: Tak,
1: wygląda?
0: Zdecydowanie tak. Tutaj nawet właśnie współpracowałam bardzo ściśle z taką psycholog, która zajmuje się kwestiami dotyczącymi amnezji, niepamięci, różnych rodzajów tych amnezji, bo tego jest tak naprawdę bardzo dużo. W Polsce było niewiele osób, które doświadczyło fugi dysocjacyjnej. To jest może, nie wiem, kilkanaście osób takich, o których się mówiło gdzieś publicznie. Pewnie są też takie osoby, o których nie wiemy, ale to są rzeczy rzadkie. One się nie zdarzają codziennie. Natomiast są już na ten temat pewne publikacje, są badania. Jest to niezwykle fascynujące to, że można po prostu zgubić własną tożsamość, później do niej wrócić, ale nie pamiętać jakiegoś okresu ze swojego życia. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby ta historia też gdzieś pod spodem delikatnie, mimo tego, że to jest gatunek rozrywkowy, to żeby niosła też jakieś takie myśli w ogóle o nas ludziach, o tym kim jesteśmy, na co nas stać i do czego jesteśmy zdolni.
1: I wszystkie te wątki znajdziecie Państwo w książce Izabeli Janiszewskiej zatytułowanej Zamknięte w lodzie. Bardzo polecamy.

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
2: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

Conga del Fuego Nuevo Arturo Marqueza grała młoda orkiestra Simona Bolivara z Wenezueli, którą prowadził Gustavo Dudamel. Kończy się powoli magazyn od słowa do słowa, ale ja dziś jeszcze wrócę do Was z jedną książką rozwojową w cyklu Dialog Emocjonalny o 19.50 w programie Muzyka i Medycyna. I dzisiaj opowiem o publikacji, którą napisała lekarka i ekspertka Harvardu Aditi Nerurkar, a chodzi o książkę pod tytułem 5 resetów. Przeprogramuj mózg i ciało, by uodpornić się na stres. Autorka pisze w niej, w jaki sposób nasze ciało i mózg uczą się reagować na rzeczywistość, ale daje też konkretne wskazówki na to, jak radzić sobie na co dzień ze stresem. I są to na tyle proste metody, że można je od razu wcielić w życie. Zapraszam, więcej o 19.50 w Dialogu Emocjonalnym, a to część programu Muzyka i Medycyna, który tuż po godzinie 18 rozpocznie i poprowadzi dla Was Dariusz Stańczuk. Ja życzę miłego wieczoru i na do usłyszenia ode mnie jeszcze fragment soundtracku z serialu Gorąca rywalizacja. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultra nowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
0: Po reklamie.
6: Już 18, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Michał Zieliński.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
8: Nie tylko polityczne i historyczne, ale również ekonomiczne argumenty płyną z Warszawy do Waszyngtonu w związku ze wstrzymaniem rozmieszczenia w naszym kraju nowej zmiany kilkutysięcznego kontyngentu amerykańskich wojsk. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówili dzisiaj o konieczności jedności Zachodu, a także o tym, jak wzorcowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jest Polska. Przypominali przy tym historię również niedawną, kiedy to polskie wojsko pojechało do Afganistanu, a potem do Iraku. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił również o tym, że zakupy broni z Polski pozwalają utrzymać liczne miejsca pracy w amerykańskich fabrykach zbrojeniowych.
9: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot. To wszystko wielka inwestycja w polsko-amerykański sojusz na rzecz rozwoju gospodarczego i budowy bezpieczeństwa. To zasługuje na szacunek.
8: Minister obrony dodał, że w odróżnieniu od innych krajów europejskich, Polska pokrywa w całości koszty pobytu żołnierzy amerykańskich w bazach na terenie naszego kraju, płacąc rocznie za każdego z tych żołnierzy 15 tysięcy dolarów. Paliwa znów podrożeją. Maksymalne ceny na jutro: 95, 6,42 zł, czyli o 5 groszy więcej niż dziś, a olej napędowy 3 grosze w górę do poziomu 6,85 zł za litr. Kurs złotego dzisiaj delikatnie rośnie. Euro tanieje do 4,24 zł, dolar po 3,65. Indeksy warszawskiej giełdy z kolei dzisiaj wyraźnie poszły w górę. WIG20 urósł o 1,8%. A wojna na Bliskim Wschodzie i blokada Ormuzu zaczynają odbijać się na stanie drugiej gospodarki świata. Konsumpcja w Chinach, według dzisiejszych danych, była ledwie 0,2% wyższa w kwietniu niż w kwietniu przed rokiem, a prognozy mówiły o wzroście rok do roku rzędu 2%. Sprzedaż samochodów w kwietniu w Chinach spadła o 21%. Produkcja przemysłowa nadal rośnie, ale wolniej niż się spodziewano. Błyszczy natomiast produkcja branż wysokich technologii. Tu wynik rok do roku to plus 10%.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: 140 na 90. Jeśli mierząc ciśnienie mamy taki wynik, jest to już sygnał ostrzegawczy. 140 na 90 to tak zwany próg nadciśnienia tętniczego, a jeśli wartości są wyższe, mamy już do czynienia z tą chorobą. Z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego taki dziś mamy temat przewodni. Nadciśnienie tętnicze to tak zwany cichy zabójca. Choroba może latami rozwijać się bezobjawowo i niszczyć nam narządy i według nowych badań odpowiada ona za 19% wszystkich zgonów na świecie. Nadciśnienie dotyka blisko 1,3 miliarda ludzi, a problem dotyczy co trzeciej dorosłej osoby.
1: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: O nadciśnieniu tętniczym będzie mówił ceniony kardiolog profesor Bartłomiej Guzik, o stylu życia przy nadciśnieniu tętniczym i o nowych lekach na tę chorobę. O tym m.in. porozmawiamy przy odpowiednio dobranej muzyce. Na początek z Paulem McCartneyem w duecie Stevie Wonder, który jak się ostatnio okazało nadciśnienie ma. Ebony Ivory panowie wyśpiewają, a ja zapraszam do 22:00. Dariusz Stańczuk, dobry wieczór.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Nauka na wyciągnięcie ręki dla nas, ludzi ciekawych świata, czyli Copernicus Festival. O tym, co wydarzy się w Krakowie w czasie festiwalowych spotkań, opowiedzą goście poranka. Zajrzymy też do teatru tego, w którym pojawił się nowy Hamlet.
1: Śniadanie mistrzów prezentuje Łukasz Wojtusik. Po 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Tu RMF Classic, poniedziałkowy wieczór. Jak zwykle o tej porze słuchacie magazynu Muzyka i Medycyna. Bagatelizowanie objawów może tu prowadzić do ciężkich powikłań, dlatego nie bagatelizujemy, tylko rozmawiamy i rzucamy światło na ten ważny temat. Z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego o tej chorobie i o tym, jak sobie z nią radzi współczesna medycyna, mówił będzie mój specjalny gość, ceniony kardiolog, dyrektor Szpitala Wojskowego w Krakowie, profesor Bartłomiej Guzik. Nadciśnienie tętnicze to, panie profesorze, jedna z groźnych i najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych.
1: Nadciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną, absolutnie związana z naszym rozwojem cywilizacyjnym, czyli to, że mamy dostęp do dróg, do szkół, do szpitali, do teatrów.
2: Wszystko podnosi ciśnienie.
1: Nie do końca to podnosi ciśnienie, bo to są często te teatry.
2: Jak zdenerwuje w teatrze, to być może tak.
1: Ale z drugiej strony nas to relaksuje i to akurat obniża ciśnienie. Ale dostęp do tego, niestety konsekwencją jest cywilizacja, to są właśnie choroby cywilizacyjne. Jedną z nich jest właśnie nadciśnienie tętnicze i to bardzo pięknie widać globalnie. W naszej populacji to jest ponad 65% osób jest dotkniętych nadciśnieniem tętniczym. Bardzo dużo. Natomiast w tych krajach rozwijających się jest ich mniej. I to dosłownie proporcjonalnie do stopnia rozwinięcia. Czyli w tych krajach biedniejszych to jest 30-40% populacji. Natomiast w tych krajach już bardziej, tak jak na przykład tam, gdzie działamy, w Afryce Wschodniej, to już jest około 50%. I rośnie, jak obserwujemy, rośnie. Tam niestety jest jeszcze problem ze świadomością. U nas ta świadomość ludzi, że nadciśnienie jest chorobą przewlekłą, czyli trzeba ją leczyć cały czas, jest już dosyć duża. Natomiast w Afryce często podejście jest takie, że zażyjemy jedno opakowanie i jesteśmy wyleczeni, tak jak z choroby zakaźnej.
2: No dobrze, a te pierwsze jaskółki, jak siebie obserwujemy już pewnie od wieku młodego, kiedy to się pojawia, jak siebie obserwować, może zacznijmy od tego takiego wstępnego etapu.
1: Badać ciśnienie warto tak naprawdę w

0: W naszych warunkach już w każdym wieku. Ja osobiście mam i pacjentów 17-letnich, 18-letnich już się pojawiają, którzy mają ciśnienia po 160-170 ciśnienia skurczowego, także duże, poważne ciśnienie. Więc badać to ciśnienie zachęcam do tego, żeby zbadać ciśnienie okazjonalnie. Jak jesteśmy u babci, jak jesteśmy u dziadka, odwiedzamy ich, to warto wtedy im zmierzyć to ciśnienie, dopingować ich do tego, żeby mierzyli to ciśnienie, ale także sobie zmierzyć to ciśnienie, żeby wiedzieć, jaką się ma wartość, ale też jak się pojawią jakieś dolegliwości typu zmęczenie wtedy, kiedy nie powinniśmy być zmęczeni, albo ból głowy, albo ogólne złe samopoczucie. Zawsze w tych sytuacjach warto zmierzyć to ciśnienie, bo jednak nadciśnienie jest jedną z częstszych tych zdarzeń, które nam się może pojawić. A konsekwencją nieleczenia tego nadciśnienia tętniczego to są zdarzenia właśnie chorób sercowo-naczyniowych, czyli zawał, udar, czyli bardzo, bardzo poważne choroby.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
2: Skoro o takich poważnych konsekwencjach wspomnieliśmy, masywny udar wysłał na tamten świat amerykańskiego prezydenta Franklina Roosevelta, jednego z bohaterów filmu Pearl Harbor. Muzyka Hansa Zimmera już nam brzmi, a do rozmowy z profesorem Bartłomiejem Guzikiem, do rozmowy o nadciśnieniu tętniczym wrócimy niebawem.

Bliskie spotkanie z Robin Hoodem i jego drużyną w naszym radiowym kinie w RMF Classic. To jest poniedziałkowy wieczór, magazyn Muzyka i Medycyna do 22. Jak zawsze zapraszam Dariusz Stańczuk. Z Mozartem bliskie spotkanie za moment, będą także Nietykalni i filmowy temat Ludowika Einaudiego. To za moment, teraz Joaquin Rodrigo i Fantazja dla szlachcica.

0: mozartowska Serenata Notturna. Co za nami, a teraz medyczne ogłoszenie. Otóż otyli czy szczupli wszyscy powinniśmy więcej chodzić. Zwyczajny, codzienny spacer może wydłużyć życie, poprawić samopoczucie i uchronić przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Jak mówią lekarze, wysiłek fizyczny to najlepsza możliwa tabletka, bo działa właściwie na wszystko. W przypadku chodzenia płynąca z niego korzyść zdrowotna pojawia się już od 4000 kroków wzwyż, podobno. Chodzenie to korzyść dla serca, dla naczyń krwionośnych. Taki ruch poprawia też naszą pamięć, funkcjonowanie mózgu, zmniejsza stany lękowe i depresyjne. I są na to wszystko twarde, naukowe dane. Jak nie na zewnątrz, bo aura deszczowa czy wietrzna, to na bieżni, przy czym tutaj warto zmieniać tempo chodu.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: To warto zapamiętać, trening interwałowy, czyli marsz zmienny na bieżni, lepszy jest od jednostajnego tempa, zmusza układ krążenia do większego wysiłku, no i przynosi lepsze efekty w krótszym czasie. Interwały podkręcają metabolizm, dzięki czemu spalamy więcej kalorii. Idziemy dalej w naszą filmową playlistę. Nietykalni teraz i obiecany temat Ludowika Inaudiego.

0: reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
11: Muzyka z twoich ulubionych filmów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: filmowa muzyka Michela Legranda w RMF Classic. Nigdy nie mów nigdy. Można by mówić tutaj długo, ale powiem tak w pigułce. Metformina, podstawa leczenia cukrzycy typu drugiego, może spowalniać biologiczne tempo starzenia. Odkrycia naukowców z USA rzucają nowe światło na substancję znaną medycynie od lat 50. zeszłego wieku. Jej pierwotnym przeznaczeniem była walka z insulinoopornością, ale mechanizm działania metforminy okazuje się na tyle złożony, że zaczynamy traktować ją jako pierwszy potencjalny lek przeciwstarzeniowy. Naukowcy podkreślają, iż metformina może oddziaływać na wiele ścieżek starzenia biologicznego, ogranicza uszkodzenia DNA i promuje aktywność genów związanych z długim życiem. Co ciekawe, ta nowoczesna perspektywa ma swoje korzenie w odległej przeszłości. Metformina występuje naturalnie w rucie lekarskiej, czyli w roślinie stosowanej od wieków w ziołolecznictwie.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: Znany od dawna w medycynie ludowej geroterapeutyk metformina nową tabletką długowieczności. A być może i tak będzie, jeśli tylko farmakologii pomagać będą nasze zdrowe nawyki. W nawyk powinno wejść nam także sprawdzanie ciśnienia krwi. O nadciśnieniu dzisiaj rozmawiamy w magazynie Muzyka i Medycyna. Wątek ten podejmiemy już za chwil parę. Ponownie Aleksandr Desplat tymczasem i temat główny z filmowej produkcji Reżim. Kate Winslet tutaj w roli głównej.

0: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Jan Sebastian Bach i Allegro z trzeciego koncertu brandenburskiego. W porze kolacji trzeba powiedzieć, że jadłospis też ma znaczenie w zapobieganiu i mierzeniu się z nadciśnieniem tętniczym, o której to chorobie mówi dziś w magazynie Muzyka i Medycyna kardiolog profesor Bartłomiej Guzik. Nadciśnieniu sprzyja na przykład nadmiar soli w diecie, ale geny też mają pewne znaczenie. Mawia się, że jeżeli oboje rodzice chorują, ryzyko wystąpienia nadciśnienia u ich dzieci wzrasta o 50%. Czy faktycznie, panie profesorze, to, co mamy zapisane w genach, ma znaczenie w przypadku nadciśnienia tętniczego?
1: Genetyka daje predyspozycję. Tak naprawdę ta predyspozycja zwiększa prawdopodobieństwo albo przyspiesza wystąpienie nadciśnienia. Ale jeżeli będziemy dbać bardzo o to, co jemy, jak dużo się ruszamy, ponieważ to bardzo jest zaniedbanym elementem, jeżeli się popatrzymy na przestrzeni paruset lat wstecz, to przeciętny człowiek wykonywał minimum 15-16 tysięcy kroków dziennie. My dzisiaj, jeżeli przekraczamy 4 tysiące, to dostajemy nagrodę od zegarka, że taką rzecz się udało osiągnąć.
2: Także ponad 4 tysiące to już jest działanie lecznicze, nieraz można się dowiedzieć. Nie. Prozdrowotne.
1: Absolutnie zalecenia WHO mówią o 10 tysiącach, minimum 10 tysiącach dziennie, co jak wiemy w większości z nas trudno jest osiągnąć. Tutaj przede wszystkim kluczowe jest dbanie ogólnie o wszystkie czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, czyli jeżeli mamy rozpoznane nadciśnienie tętnicze, powinniśmy stosować leczenie. Nie dlatego, żeby obniżyć to ciśnienie, tylko żeby obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia czy ryzyko wystąpienia powikłań. A głównym powikłaniem to jest udar. I jeżeli na to w ten sposób się popatrzymy, że jakby celem naszym nie jest tylko obniżenie ciśnienia, ale przede wszystkim to, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach 10, 15, 20, a szczególnie to dotyczy młodych osób, gdzie mamy tą perspektywę czasu dużo większą, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia udaru. Więc musimy przede wszystkim, jeżeli lekarz stwierdzi, że trzeba zażywać leki, zażywać te leki, ale niezależnie od tego, jak już normujemy to ciśnienie, bardzo, bardzo dbać o siebie, czyli aktywność fizyczna, zwracać uwagę to, co jemy i monitorować pozostałe czynniki ryzyka. Czyli jeżeli palimy papierosy, to rzucić palenie papierosów. Jeżeli mamy cukrzycę, to leczyć tą cukrzycę. Jeżeli mamy cholesterol podwyższony, no to niestety nawet dla młodych osób, jeżeli mają rozpoznane już nadciśnienie tętnicze, to już trzeba wdrożyć leczenie na ten cholesterol. Ale to też wiąże się z tym, że trzeba zadbać o dietę, trzeba zadbać o tą aktywność fizyczną, ale w dzisiejszych czasach coraz częściej podkreślamy, że trzeba też zadbać o zdrowie psychiczne.
3: Muzyka i medycyna. Magazyn o zdrowiu ciała i ducha w RMF Classic.
0: Ku pokrzepieniu serc i dusz mierzącym się z nadciśnieniem tętniczym wspomnimy teraz, że można nadciśnienie mieć i z powodzeniem zawodowo działać, także po części fizycznie pracując. Aktor Will Smith, szczupły, sprawny facet, dobrym tutaj będzie chyba przykładem Will Smith z nadciśnieniem tętniczym i z muzyką James.

Chuck Mangione, jego muzyka filmowa w RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, muzyka z produkcji Dzieci Sancheza. Za 19 minut będzie godzina 20 do 22, jak co poniedziałek, magazyn Muzyka i Medycyna. Dariusz Stańczuk, polecam, zapraszam. Za chwilę kolejna odsłona naszego i Kasi Chnat cyklu Dialog Emocjonalny, ale zanim to jeszcze Antonia Rosettiego, Presto z Symfonii C-dur.

0: Piotr Czajkowski i uwertura z baletu Dziadek do Orzechów. Nasz świat współczesny nieustannie pobudza nasz układ nerwowy. Pośpiech, nadmiar bodźców, napięcie, presja sprawiają, że coraz trudniej naprawdę odpocząć. A stres to nie tylko emocja, to także sposób, w jaki nasze ciało i mózg uczą się reagować na rzeczywistość. Jak to pogodzić i dać organizmowi odpocząć? O tym w swojej nowej książce 5 resetów. Przeprogramuj mózg i ciało, by uodpornić się na stres. Pisze lekarka i ekspertka Harvardu Aditi Nerurkar. Na czym polega metoda 5 resetów? Oto redaktorkę książki Katarzynę Zagadło-Gałecką pytała Katarzyna Chnat.
1: O emocjach i rozwoju osobistym rozmawiamy w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
2: Te 5 resetów, które się tutaj pojawia, to są bardzo przemyślane i poparte badaniami naukowymi metody. W zasadzie 5 resetów to jest po prostu 15 technik zawartych w owych 5 resetach. I no cóż, sprawa jest postawiona bardzo otwarcie. To nie jest książka na weekend, po której my wyjdziemy naprawieni i już nas nie będzie stres nigdy dotyczył. To jest książka do pracy. I to do długiej pracy, żmudnej pracy. I wtedy dopiero, jeżeli faktycznie przejdziemy z autorką przez owe 5 resetów, dając sobie czas, tyle czasu, ile to będzie konieczne, mamy szansę na to, żeby faktycznie coś zmienić.
3: Autorką tej książki jest Aditi Nerurkar i jest to ekspertka z Harvardu i jednocześnie lekarka z 20-letnim doświadczeniem, w związku z czym wie, o czym pisze.
2: Tak, a do tego jeszcze jest to lekarka, która sama doświadczyła ogromnego stresu, jeszcze jako stażystka. Stresu, który objawił się, jak to zazwyczaj bywa, z opóźnionym zapłonem w sposób somatyczny. I mimo, że autorka była już lekarką, kiedy to jej się w życiu przytrafiło, to naprawdę nie potrafiła sobie poradzić. Podobnie jak nie mogła znaleźć także pomocy u kolegów po fachu. I wtedy właśnie podjęła decyzję, że ona chciałaby tę swoją zawodową i naukową także drogę poświęcić temu, żeby zgłębić, co tak naprawdę robi nam stres i jak my sobie z tym możemy radzić, no bo nie usuniemy go, musimy z nim żyć, ale musimy z nim żyć mądrze.
3: To, co jest tutaj obiecujące dla tych, którzy będą chcieli się zmierzyć z tymi wszystkimi technikami i metodami, to, że one w gruncie rzeczy są dosyć proste, bo te 5 resetów to ustal priorytety, znajdź ciszę w hałaśliwym świecie, zsynchronizuj ciało i mózg, złap oddech, daj z siebie to, co najlepsze. To jest do zrobienia, jest do zastosowania od razu tu i teraz.
2: Tak, i w gruncie rzeczy nie potrzebujemy do tego absolutnie nic, no może poza notatnikiem i czymś do pisania, ale tak, to są techniki oddechowe, to jest uczciwe postawienie sprawy, jeżeli chodzi o to, do czego tak naprawdę dążymy. To są świadomie podejmowane działania na rzecz poprawy dobrostanu naszego ciała, takie jak świadome spacery, jak praca nad własną uważnością, co jest tutaj bardzo istotne w tej książce, ale także chociażby wybór odpowiedniej diety.
1: Mentalnie i rozwojowo w dialogu emocjonalnym RMF Classic.
0: Zatrzymaj się, oddychaj, bądź. To jedna z metod proponowanych przez Aditi Nerurkar w książce 5 resetów. Przeprogramuj mózg i ciało, by uodpornić się na stres. Co jeszcze choćby od zaraz możemy robić, by się odstresować? Porady pani Aditi Nerurkar polecamy jej książki, jak też oczywiście niezmiennie muzykę naszą w magazynie Muzyka i Medycyna z Forresta Gumpa, teraz pamiętne kadry. Jackie DeShannon tak tutaj śpiewa.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie.
9: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

0: MNMUA, tematy Charlesa Aznavoura w RMF Classic. Magazyn Muzyka i Medycyna, majowy, poniedziałkowy wieczór. Maj to Światowy Miesiąc Świadomości Raka Pęcherza Moczowego. Warto i w tej kwestii mieć jakąś wiedzę. Rak pęcherza moczowego to jeden z najczęściej diagnozowanych guzów układu moczowego. A trzeba tu być czujnym i w razie potrzeby szybko reagować, mówi urolog dr Tomasz Wiatr.
1: W świadomości raka pęcherza moczowego najistotniejsze jest to, że ten nowotwór może przez długi czas nie dawać kompletnie żadnych objawów. Pierwszym i jedynym objawem może być obecność krwinek w moczu, czyli tak zwany krwinkomocz, czyli gołym okiem widać czysty mocz, a jednak w badaniu ogólnym moczu jest obecność krwinek. Jest to sygnał alarmowy do tego, żeby rozpocząć diagnostykę i koniecznie zgłosić się do urologa. Kolejnym objawem, który na pewno wymaga weryfikacji, jest bezbólowy krwiomocz, czyli taki krwiomocz, który pojawia się i znika, i to są dwie sytuacje takie, które wymagają bezwzględnie wizyty urologa. W diagnostyce podstawowym badaniem jest ultrasonografia, która ocenia nam zarówno górne drogi moczowe, czyli nerki, moczowody, jak i pęcherz moczowy. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, rozszerzamy diagnostykę o badanie tomografii komputerowej z kontrastem, czasem o badanie cystoskopowe, czyli wziernikowanie pęcherza moczowego, i badanie cytologiczne moczu, czyli ocena komórek, które znajdują się w moczu. I te trzy badania pozwalają nam w wielu sytuacjach wykryć wszelką patologię w zakresie dróg moczowych.
0: A kiedy mamy już rozpoznanie, panie doktorze, guz pęcherza moczowego, co wtedy robimy?
1: Podstawowym zabiegiem diagnostyczno-terapeutycznym jest przescewkowa elektroresekcja takiego guza, czyli mówiąc krótko, wycinamy taką zmianę z pęcherza moczowego, wysyłamy to do badania histopatologicznego i oceniamy, jaki jest charakter tego nowotworu, jak bardzo złośliwy jest ten nowotwór i czy wymaga to od nas dodatkowego leczenia. W najczarniejszym scenariuszu może się okazać, że jest konieczność usunięcia całkowitego pęcherza moczowego. Oprócz samego jego usunięcia konieczne jest również odprowadzenie moczu, bo jakoś ten mocz musi nam odpływać i tutaj my jako urolodzy stosujemy różne techniki odprowadzania moczu, począwszy od prostego wszczepienia moczowodu w skórę, po wytworzenie takich wstawek jelitowych z fragmentu jelita i tam wszczepiamy jelita i wyłonienia stomii na brzuchu, czy nawet rekonstrukcji pęcherza z fragmentu jelita i odtworzenia takiego sztucznego zbiornika jelitowego.
0: To są te scenariusze poważniejsze, taka codzienność nasza, no to badać się, sprawdzać.
1: Przede wszystkim, bo my jako urolodzy niejednokrotnie o tym wspominamy, że to, że pacjentowi nic nie dolega, że nic mu się nie dzieje, nie znaczy, że jest wszystko dobrze. W raku pęcherza moczowego brak objawów nie jest równoznaczne z brakiem nowotworu i dlatego bardzo mocno naciskamy na to, żeby profilaktycznie, kontrolnie pokazać się u urologa.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: O sposobach na raka pęcherza moczowego, jak też o innych urologicznych schorzeniach, z którymi radzi sobie współczesna medycyna, o tym posłuchacie w podcaście z doktorem Tomaszem Wiatrem na rmfclassic.pl. Zapraszam na stronę magazynu Muzyka i Medycyna. Amelia tymczasem w naszym radiowym kinie, Jan Tiersen, filmowa muzyka.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku nauka na wyciągnięcie ręki dla nas, ludzi ciekawych świata, czyli Copernicus Festival. O tym, co wydarzy się w Krakowie w czasie festiwalowych spotkań, opowiedzą goście poranka. Zajrzymy też do teatru tego, w którym pojawił się nowy Hamlet.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
3: Po reklamie.
12: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Książka, scena z Carmen Georgesa Bizeta w RMF Classic. Nic mnie nie boli, więc nie mam nadciśnienia. Im człowiek starszy, tym wyższe ciśnienie jest dla niego normą. Nadciśnienie to choroba wyłącznie starszych i otyłych osób. Leki na nadciśnienie można brać tylko wtedy, gdy ciśnienie skoczy. Takie rzeczy mówią czasem ludzie o nadciśnieniu tętniczym, a wszystkie powyższe przykłady można po prostu między bajki włożyć. Z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego o tej chorobie mówi nam ceniony kardiolog profesor Bartłomiej Guzik. Co do mitów odnośnie nadciśnienia, krąży jeszcze, panie profesorze, ten o tym, że warto, mając nadciśnienie, unikać wysiłku fizycznego, w tym tego sportowego także.
1: Tych opowieści jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o nadciśnienie i tych przekonań. Wiadomo jest na pewno, ponad wszelką wątpliwość, że wysiłek fizyczny obniża ciśnienie tętnicze. I to jest taki rzecz, o której warto pamiętać. Niemniej jednak w pierwszej fazie, i to nie jest mit, tylko prawda, ale musimy pamiętać, że w pierwszej fazie wysiłku fizycznego to ciśnienie się podnosi. Dlatego, jeżeli mamy bardzo wysokie ciśnienie, nie zalecamy paradoksalnie tego wysiłku fizycznego, dlatego że właśnie przez to, że w tej

0: pierwszej fazie wysiłku to ciśnienie się podnosi i o tym warto pamiętać, ponieważ może nam to jeszcze podbić to ciśnienie.
1: A co w takim przypadku z siłownią, panie profesorze? Gdzie na siłowni często dźwigamy ciężary?
0: Dźwiganie ciężarów podnosi, jednym z głównych mechanizmów utrzymania ciężaru, szczególnie jeżeli to są bardzo wysokie, to jest wykorzystanie tak zwanej tłoczni brzusznej, czyli wykorzystania przepony i zwiększania stopniowego ciśnienia w klatce piersiowej. W momencie, kiedy zwiększamy to ciśnienie w klatce piersiowej, to samego nadciśnienia tętniczego jako takiego nie wywołujemy, natomiast bardzo zwiększamy ciśnienie we wszystkich strukturach, a także w mózgu. I te uciski są nawet minimalne, ale są, ale się pojawiają. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie pod tym względem także podchodzić, bo już pomijając to, że może to wywołać przepuklinę, ale rzeczywiście ten ucisk na serce, na powrót żylny, a co za tym idzie, rozregulowanie pracy serca, przynajmniej chwilowe, może mieć miejsce.
1: Trzeba uważać po prostu.
0: Trzeba być rozsądnym, dokładnie, i dobierać tą wagę, którą dźwigamy, do możliwości realnych.
1: Po prostu dbajmy o siebie.
0: I ruszajmy.
1: Ruszajmy się i unikajmy sytuacji takich, które kolokwialnie, jak to mówią, podnoszą nam nadmiernie ciśnienie.
0: Jeżeli to ciśnienie mamy dosyć dobre, a chcemy zacząć aktywność fizyczną, zacznijmy od malutkiej, malutkiej rzeczy. Nawet jeden przysiad dziennie, jeden skłon dziennie, ale codziennie wykonywany, już z czasem będziemy to mogli sobie rozbudowywać. Dlatego nie zaczynajmy od tego, że wykupimy karnet na siłownię, tylko zacznijmy od tego jednego przysiadu.
2: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
1: Z przysiadami raczej nie był za pan brat, tak samo jak ze zdrową dietą, co na pewno nie pomagało mu radzić sobie dobrze z nadciśnieniem tętniczym, na które chorował. Brytyjski premier Winston Churchill przypomni się teraz kadrami z serialu The Crown. Słuchamy filmowej muzyki Ruperta Gregsona Williamsa, a do rozmowy o nadciśnieniu wrócimy po 21:00.

klasyka Pink Floyd, Wish You Were Here. A ja przystąpię nieco inaczej. Cieszę się, że jesteście z nami w ten poniedziałkowy wieczór także. Dariusz Stańczuk, zapraszam do 22:00, jeszcze magazyn Muzyka i Medycyna. Za chwilę kolejny odcinek naszej radiowej powieści Łowczynie Szpiegów, ale zanim to jeszcze wabank Henryka Kuźniaka.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czytają Małgorzata Dzięciołowska, Katarzyna Traczyńska i Grzesław Krzyżanowski.
1: Budziłyśmy w niektórych mężczyznach skrajne uczucia. Z jednej strony domyślnie traktowali nas jako gorsze, że nie przeskoczymy, nie pobiegniemy i tak dalej, co też nie było przecież prawdą. Z drugiej, przy niektórych działaniach czułyśmy się przez tych samych ludzi docenione. Niektóre dziewczyny to nawet dużo więcej niż docenione, bo teraz na szybko naliczyłam w głowie 7 betkowych małżeństw. Brałyśmy aktywny udział w działaniach i żaden facet nie potrafił tak wmieszać się w tłum, wygasić podejrzenia, zalegendować obecność obserwacji na środku rynku jak my. Łażenie po centrum Krakowa to była nasza specjalność, a nie facetów. A prawda jest taka, że ze względu na charakterystykę miasta u nas jednak królowała nie jazda autem, ale chodzenie na piechotę i jazda komunikacją miejską, w której byłyśmy naprawdę dobre. Gdy przyszłam w 1981 roku do pracy, wywiadowczynie zliczyć można było dosłownie na palcach jednej ręki. W drugiej połowie lat 80. zaczęło się to zmieniać. Wówczas właściwie na każdą zmianę w każdej z 3 sekcji obserwacji wychodziła dziewczyna. Wywiadowczyń było już może z 10. Mimo to nadal panowała atmosfera wspomnianego zła koniecznego, napędzana przez niezbyt życzliwe jednostki, często mające w wydziale sporą władzę.
2: Ania. Mnóstwo chłopaków było w porządku, nie można złego słowa powiedzieć. Miałyśmy wielu wspaniałych kolegów i przełożonych, z niektórymi jesteśmy w kontakcie do dziś. Ale nie brakowało takich, którzy mieli mniejszą lub większą władzę i odnosili się do kobiet bardzo lekceważąco. Mam dobry przykład, dotyczący akurat Oli. Któregoś razu zbieraliśmy wywiadowców na robotę i jeden z przełożonych o nią zapytał. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że Ola jest w zaawansowanej ciąży i nie ma jej w pracy. Nie obchodziło go to i kazał ją ściągnąć. Nie wiedziałam, co zrobić. Dzwoniłam nawet do naszego prawnika, który też nic nie wymyślił.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Łowczynie szpiegów Tomasza Awłasewicza, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Tu ścieżki dźwiękowe mają supermoce.

plecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż.

0: Benjamin Wolfish i muzyka z filmu Flash. Blisko 60 tysięcy lat temu radzili już sobie z próchnicą Neandertalczycy. Tak właśnie, uszkodzone tkanki usuwali z pomocą ostrych, kamiennych narzędzi. Najstarszy przejaw opieki stomatologicznej wyleczony z próchnicy neandertalski ząb znaleziono właśnie w górskiej jaskini w Altaju. Ten neandertalski trzonowiec ma głęboki otwór sięgający do komory miazgi. Zabiegów wykonał neandertalski dentysta. Na bocznej powierzchni zęba widać jeszcze rowki po wykałaczkach. Takie też neandertalczycy stosowali. Już oni wiedzieli, że o zęby trzeba dbać i może nas ta wiedza dziś nieco zawstydzać, bo przegląd stomatologiczny, i to raz w roku, wykonuje zaledwie 43% dorosłych Polaków. Co trzeci trafia do dentysty dopiero wtedy, gdy pojawia się poważniejszy problem, a 9% nie robi takich przeglądów wcale, a próchnicę ma dobrze ponad 95% populacji, więc fajnie by było, gdybyśmy ogarniali problem skuteczniej niż praludzie.
1: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: O uzębienie powinni dbać wszyscy, myślę, przedstawiciele gatunku Homo sapiens, także ludzie z nadciśnieniem tętniczym, słuchajcie. A dlaczego tak jest? O tym za chwilę już usłyszycie w magazynie Muzyka i Medycyna. Jak wytresować Smoka 2 z tego filmu Muzyka tymczasem nas zajmie? Skomponował ją John Powell.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity już w środę po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: RMF Classic. Uwertura do Twojego dnia.

0: Carolans, koncerto i skrzypek Daniel Hope w wieczornym RMF Classic. 140 na 90. Jeśli takie macie ciśnienie, to czerwona ostrzegawcza lampka powinna się już zapalić. Powyżej wyniku 140 na 90 to już nadciśnienie tętnicze. Rozmawiamy dziś o tym z kardiologiem, profesorem Bartłomiejem Guzikiem. Chorzy na nadciśnienie od końca lat 50. ubiegłego wieku stosują odpowiednie tabletki, z dekady na dekadę ulepszane leki. Jak ten postęp w leczeniu farmakologicznym nadciśnienia wygląda obecnie?
1: Leczenie ewoluuje w nadciśnieniu tętniczym, aczkolwiek mamy na przestrzeni ostatnich lat troszeczkę stagnację. Teraz z ostatnich, powiedzmy, 2-3 lata jest troszeczkę przyspieszenie, jeżeli chodzi o terapię i dostępność i możliwość. Natomiast te preparaty, które ewoluowały na przestrzeni lat, przede wszystkim przyniosły to, że tolerancja dla pacjenta stosowania tych leków, czy dotyczyło to AC inhibitorów, czy też beta-blokerów, czy blokerów kanału wapniowego, czy też diuretyków, które są istotnym elementem w leczeniu nadciśnienia, to tak naprawdę zwiększają tolerancję. I to, co wypracowaliśmy na przestrzeni setek tysięcy pacjentów, to jest to, w jakich kombinacjach najlepiej stosować u różnych pacjentów, różnych populacji pacjentów, w zależności od tego, co im dolega. Szczególnie tyczy się to pacjentów, którzy mają oporne nadciśnienie. Czyli mamy pacjenta, który przychodzi do nas z ciśnieniem 200-190, dajemy mu 4 leki, a on ma 170, czyli obniżyliśmy mu troszeczkę, ale nadal nie jest wyrównane to nadciśnienie. I tutaj podejście do tego opornego nadciśnienia, mamy także nawet zabiegi interwencyjne, które możemy wykonać, tak jak denerwacja tętnic nerkowych. Wiemy także, że w tak zwanym pipeline'ie różne firmy farmaceutyczne przygotowują nowe podejście, nowe schematy leczenia, także będziemy mieć, podobnie jak cukrzycy, niektóre leki, które będziemy stosować raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie.
2: A nie codziennie na przykład.
1: A niekoniecznie codziennie. Także mamy nadzieję, że te badania przejdą cały proces normalny i będziemy mieli dostępność tych leków niedługo. Te nowe mechanizmy, na które one działają, są bardzo obiecujące. Ale bardzo ważnym elementem, na który musimy zadbać, to są wszystkie stany zapalne. I takim jednym z bardziej pragmatycznych elementów, o które trzeba zadbać, to są zęby. Kilka dni temu, 12 maja, święto zresztą Uniwersytetu Jagiellońskiego, równocześnie odbywały się Światowy Dzień Chorób Przyzębia. I właśnie zadbanie o to przyzębie, jeżeli mamy na przykład, jak szczotkujemy zęby, mamy jakieś nawet drobne krwawienia, warto podejść do periodontologa, dlatego że oni są w stanie pomóc nam wyleczyć ten stan zapalny, a ponad wszelką wątpliwość jest udowodnione, że wyleczenie stanu zapalnego w chorobach przyzębia obniża ciśnienie tętnicze.
3: Muzyka i medycyna w RMF Classic.
0: I proszę, dbajcie o dziąsła, a już tak twardym orzechem do zgryzienia nie będzie nadciśnienie tętnicze. O tym, co ważne w życiu z nadciśnieniem, mówił nam dziś ceniony kardiolog, profesor Bartłomiej Guzik. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeszcze jeden medyczny wątek w naszym kinie teraz. Z nadciśnieniem mierząca się skutecznie aktorka Rosie O'Donnell zagra w tych filmowych kadrach Bezsenność w Seattle. Pamiętacie tę historię? Tak tu śpiewa Harry Connick Jr.

Tak właśnie, wybuchowe pod koniec bolero Maurycego Ravela. Tańczyć nawet tak dynamiczne bolero lepiej jest przed snem i to bez wątpienia, niż wpatrywać się we wszystkie te smartfony, tablety, telewizory, a to w dużym procencie współczesny człowiek robi. Niestety takie są wyniki badań. Na zasypianie i na jakość snu negatywnie wpływa tu światło niebieskie, jakie wszystkie te ekrany emitują. Światło niebieskie hamuje wydzielanie melatoniny, która wspiera zasypianie i sen, do tego jeszcze emocje związane z oglądanymi treściami dodatkowo utrudniają nam zasypianie. Co do zasypiania, ułatwia je czytanie książki, w ogóle wyciszanie. Plus oczywiście muzyka w RMF Classic, to polecam. I późnym wieczorem, na koniec magazynu Muzyka i Medycyna, Dariusz Stańczuk, dziękuję. Koty jeszcze, o, to mogę polecić. Koty, także te z musicalu Andrew Lloyda Webbera i rozśpiewaną Barbrę Streisand.

0: mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że w maju 1876 roku życie zakończył urodzony w Nadarzynie pod Warszawą młody żydowski i biedny skrzypek, który z Wrocławia na piechotę poszedł do Paryża, żeby zmienić swoje życie, realizować marzenia i pomagać innym. Udało się? Pewnie tak, skoro na jego tablicy grobowej napisano, że spoczywający tam Ludwik Maurycy Hirschfeld, bo o nim mowa, to doktor medycyny i chirurgii, laureat Akademii Nauk w Paryżu, członek honorowy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego i wielu towarzystw naukowych zagranicznych, kawaler orderów, zwyczajny profesor anatomii Cesarskiego Warszawskiego Uniwersytetu. Kiedy się rodził pod Warszawą w 1814 roku, właśnie kończyła się powoli epoka wojen napoleońskich. Jego rodzina była biedna, w poszukiwaniu lepszych perspektyw przeniosła się więc do Warszawy. Mały Ludwik marzył o tym, żeby zostać lekarzem, chirurgiem. Próbował wstąpić na uniwersytet we Wrocławiu, ale bez matury, mówiąc kolokwialnie, odbił się od drzwi. Miał 17 lat i skrzypce, i nic do stracenia. Poszedł pieszo z Wrocławia do Paryża. Grą na skrzypcach zarabiał na utrzymanie. Doszedł do tego Paryża i znalazł pracę w paryskim zakładzie anatomii. Docenili tak szybko jego zdolności? Od razu? Nie. Najął się do pracy fizycznej przy przygotowywaniu ludzkich szczątków do badań anatomicznych. Ale zdobywał wiedzę i doświadczenie. Po kilkunastu latach był już sprawdzonym i cenionym doktorem medycyny i chirurgii na dobrej posadzie w Paryżu. W kolejnych latach zabiegała już o niego Akademia Medyczna z Warszawy. Zgodził się na powrót i w rodzinnych stronach wykładał anatomię, uczył młodych, pisał artykuły naukowe i podręczniki. Ludwik Maurycy Hirschfeld to piękny przykład dla wszystkich, którzy chcą spełniać ambitne marzenia. Bez pieniędzy, bez możliwości spadających z nieba, warto wytrwale zdążać do celu. Jak trzeba, to nawet na piechotę.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Nauka na wyciągnięcie ręki dla nas, ludzi ciekawych świata, czyli Copernicus Festival. O tym, co wydarzy się w Krakowie w czasie festiwalowych spotkań, opowiedzą goście poranka. Zajrzymy też do teatru tego, w którym pojawił się nowy Hamlet.
1: Śniadanie mistrzów prezentuje Łukasz Wojtusik. Po 7:00 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie RMF Classic.
3: RMF Classic. Dziś w twoim domu gra Mozart.

0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Kloszka i Tomasz Pindel.
1: Dzisiejsza audycja, przypominamy, poświęcona jest zabawom językowym, eksperymentom językowym. Inspiracją do niej była książka, o której zaraz opowiemy, która była bardzo szeroko komentowana z takim właśnie przypisem. Co to za wariactwo? Co to za dziwadło? Coś się tu dzieje?
2: Mówimy o powieści Ridley Walker, której autorem jest Russell Hoban. Książka ta ukazała się niedawno w przekładzie Piotra Siemiona. No i to rzeczywiście jest rzecz, wystarczy przeczytać pierwszy akapit, żeby zakrzyknąć pod niebiosa, co tuż się tutaj w ogóle dzieje.
1: I tu od razu czapki z głów dla tłumacza, prawda? Bo to dzieje się w oryginale, zakładamy, ale w polszczyźnie również.
2: Tak, no bo nie da się tej książki po prostu przetłumaczyć, trzeba jakby język wymyślić. Jest to powieść postapokaliptyczna. Historia, wizja świata za czas dłuższy, po jakiejś straszliwej katastrofie. Świat jest zdegradowany, ludzie żyją w bardzo prymitywny, tak to powiedzmy, sposób. Czyli coś, co czytaliśmy już wielokrotnie i co znamy świetnie. No tyle, że tutaj właśnie w tej powieści dzieje się to w znacznej mierze w języku. Tak jak świat jest zdegradowany, tak i język, którym mówią jego bohaterowie, jest językiem zniszczonym, kulawym, kalekim, i to widać w polszczyźnie dobitnie, chociażby w polszczyźnie przekładu, chociażby po ortografii, po błędach wszelkiego typu. To jest po prostu kaleki tekst. On może na początku przerażać, i rzeczywiście jak się czyta pierwsze parę stron, to jest tak, to wymaga to pewnego skupienia, żeby to wgryźć, ale sam tłumacz podpowiada, że najlepiej poczytać to sobie na głos, bo wtedy usłyszymy ten język i jak się troszeczkę z nim oswoimy, to zobaczymy, że on naprawdę jest świetny, plastyczny, poruszający. No i właśnie kaleki, tak jak ten świat, który opisuje, a jest to wizja ciekawa. Ja bym dodał jeszcze tak a propos naszej zeszłotygodniowej audycji, kiedy mówiliśmy o baśniach, że tam jest pewien różnego rodzaju opowiastek, historie, które sobie opowiada nasz główny bohater. Jest to rzeczywiście niesamowita wizja, niesamowicie napisana.
1: Kolejna książka na naszej liście chyba nie nadaje się do głośnego czytania, aczkolwiek autor ją performuje na żywo na scenie, ale to chyba tylko on potrafi, bo ta książka jest eksperymentem językowym w sensie ścisłym, to znaczy tam zarówno słowo, jak i zdanie, jak i wers, jak i fraza poddawane są najróżniejszym zabiegom. Zresztą autor jest z tego znany. Ten autor to Marcin Mokry, a książka to książka poetycka pod tytułem Solarysze. Ta książka się wylewa ze strony, tam są doklejane z góry, z dołu kartki, które należy rozwinąć. On też gra nie tylko słowem, ale jego brakiem, czyli światłem na stronie, które w pewnych miejscach się pojawia. Książka jest złożona z bardzo wyraźnych części, które tak naprawdę opowiadają czy dopowiadają jedną historię złożoną z różnych elementów i z różnych perspektyw, która świetnie się rymuje z książką Hobana, no bo to też jest opowieść o bardzo okaleczonym świecie, o świecie coraz bardziej zalgorytmizowanym, którą zaczynają rządzić jakieś maszyny. Zresztą autor posiłkuje się tu polską awangardą i do niej bezpośrednio nawiązuje, ale chyba najważniejsze są funkcjonujące pomiędzy wersami odwołania do zmysłu, bo to jest chyba pierwsza książka Mokrego, gdzie mimo tej ponurej wizji świata jest tu duża ilość promyczków nadziei i ta nadzieja wiąże się nie tylko, Tomku, z tym, że my wspólnie obcujemy, ale też, że to obcowanie ma duża ilość promyczków nadziei i ta nadzieja wiąże się nie tylko, Tomku, z tym, że my wspólnie obcujemy, ale też, że to

0: Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel.
1: Rozmawiamy dziś w Piątce z literatury o książkach, które eksperymentują z językiem. Na polskim rynku książki fińskie książki pojawiają się rzadko, natomiast w Piątce z literatury regularnie, bo my bardzo cenimy książki, które stamtąd do nas nadpływają i tu nadrabiamy istotną zaległość.
2: Tak, bo powiem teraz,

0: jeszcze, która okazała się już z 5 lat temu, ale jakoś jakimś trafem nie wylądowała w naszej audycji, więc czas to nadrobić. Juhani Karila, tak się nazywa autor tej powieści, a powieść ma tytuł Polowanie na małego szczupaka. Przetłumaczył ją na polski Sebastian Musielak. I to jest zupełnie cudowna historia. Sama fabuła, świat przedstawiony, to jest po prostu coś, co jestem przekonany państwa zauroczy. Główną bohaterką jest Elina, dziewczyna z dalekiej Laponii, która wraca do swojej rodzinnej miejscowości. Przed czymś ewidentnie ucieka i ma do załatwienia jakąś tajemniczą sprawę, a za nią jeszcze do tej Laponii podąża pani policjantka, pani komisarz, która ściga tę dziewczynę w związku z podejrzeniem o morderstwo. No, ale obydwie lądują w tej Laponii i Laponia jest absolutnie miejscem niezwykłym, baśniowym, gdzie niesamowite stwory się pojawiają i one współistnieją z zwykłymi ludźmi. I to jest w ogóle cudowna opowieść pełna magii, różnego rodzaju pomysłów, coś przeuroczego i do tego jeszcze zabawne. Natomiast to, co w niej językowo jest niesamowite i co stanowić musiało ogromne wyzwanie dla tłumacza, to jest to, że no, mniej więcej 1/4 samego tekstu, czyli wszystkie partie dialogowe prowadzone między mieszkańcami Laponii, są zapisane w oryginale, w fińskim oryginale, dialektem tamtejszym. Po polsku coś z tym trzeba było zrobić. Tutaj Sebastian Musielak musiał wymyśleć jakby polski odpowiednik dialektu, czy jakby stworzył z istniejących polskich gwar i dialektów taką właśnie lapońszczyznę, polszczyznę lapońszczyznę i zrobił to z absolutnie genialnym wyczuciem, a do tego jeszcze musiał też poradzić sobie z przełożeniem na język polski tej całej baśniowej rzeczywistości lapońskiej czy fińskiej, bo te stwory nie nazywają się po fińsku, tylko mają swoje polskie odpowiedniki i to znakomicie siedzi w polszczyźnie.
1: To zresztą nie powinno dziwić, że w dzisiejszej audycji o tłumaczach mówimy tak dużo, bo przetłumaczyć eksperyment językowy jest rzeczą niełatwą.
0: Trzeba to po prostu napisać.
1: W wypadku kolejnej książki, książki, która nosi tytuł Wystawa Okropności J.G. Bayarda, mamy do czynienia z eksperymentem, który wykracza poza eksperyment językowy tylko i wyłącznie. To jest eksperyment totalny, to jest najbardziej, nie wiem jak to powiedzieć, niekonwencjonalna książka autora. Książka została przetłumaczona na polski przez Macieja Płazę, też wyśmienitego tłumacza literatury. I to jest książka podzielona na bardzo wyraźne części, wydawałoby się obdarzona jakąś bardzo konkretną strukturą. Wszystko się sypie, wszystko się rozpływa. To jest książka, która tak naprawdę nie ma początku, na pewno nie ma końca, w której bohaterka, która umiera, umiera wielokrotnie, po czym powraca, w której główny bohater z kolei w każdej części jest obdarzony innym nazwiskiem. To jest książka, która na pewno łatwą lekturą nie jest, natomiast to jest lektura, jakby to powiedzieć, angażująca, o ile mamy na to w sobie gotowość, a powinniśmy, wydaje mi się.
0: Tak, trzeba zbierać w sobie siłę na różne rzeczy, na przykład na ambitne lektury. To teraz odpoczywamy przez chwileczkę, słuchając znowu postapokaliptycznej muzyki. Brad Fiedel i jego kompozycja z filmu Terminator 2.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Dwaj ostatni mężczyźni, którzy rozpoczynali i kończyli zbrodniczy peleton na drzewach, a więc Iwo Owczarek i komendant Mąka, byli silni, rośli, a w ich krwi stwierdzono jedynie śladowe ilości alkoholu. Oni także zawiśli. Mąka na dodatek głową w dół i żył najdłużej. Widział wszystko i jak twierdzi Boziłow, gdyby przeżył, wydałby sprawcę. Zabójca podjął więc ogromne ryzyko. Po co to zrobiłeś? Co chcesz mi powiedzieć? Szepnął do siebie Hubert. Jaki masz dla mnie przekaz? Czujesz się bezkarny, wszechwładny, wszechmocny i działasz bezczelnie, brawurowo. Zdecydowałeś się na miejsce publiczne, które od zawsze było sceną dla kontrowersyjnych treści. Na czym polega twoja kontrowersja? Czy ukarałeś ich, czy też uwolniłeś? Od czego? Dlaczego wybrałeś sznurki? I dlaczego zostawiłeś każdemu z nich możliwość uwolnienia? Zostałbyś wydany, rozpoznany, ukarany. Tego właśnie chcesz? Czyżbyś był jednym z nich? Podejrzanym, który nie poniósł kary? Jaką krzywdę wcześniej wyrządziłeś? I komu? Nagle usłyszał skrzypienie kroków. Odwrócił się i z trudem hamując zdziwienie, przywitał się z Aramem Figasem. Wiedziałem, że cię tu znajdę, powiedział olbrzym. Hubert zaś bezwiednie wyobraził sobie, jak wdowiec wiąże i wiesza ofiary na drzewach. Przyszłoby mu to zupełnie bez trudu. Z pewnością miał środki, by przywieźć ich tutaj, dokonać fortelu z ciężarówką i niezauważony odejść z miejsca zdarzenia. Miałby też motyw. Jeśli, rzecz jasna, teoria Izabeli Stańczyk i jego zmarłej żony Stasi jest prawdziwa. Uścisnęli sobie dłonie. Przyszedłem się pożegnać, kontynuował Aram. Wyjeżdżam do Stanów. Jonasz leci ze mną. Mamy już bilety. Sprawy sądowe są w toku. Opłaciłem kogo trzeba, żeby stary Englot nie stanął nam na drodze. Jego małżonka jest bezproblemowa. Jeszcze nam pomogła. Przyniosła kwit, że zrzekają się opieki. Rozstali się, wiesz? Nie wytrzymała z tym ch**em.
0: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.